sam smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

Graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać

0: na zegarach 6. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
1: Prezydent krytycznie o ustawie o podatku od koncernów paliwowych. Pogranicznicy dostali nowe schrony na wypadek zagrożenia. Pracownicy sieci Biedronka, bliscy strajku, chcą lepszych warunków pracy. Miriam Lipińska. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Tymczasem właśnie wpływy z tego podatku według rządu mają sfinansować przywrócenie pakietu CPN. Ale zdaniem szefa prezydenckiego gabinetu Pawła Szefernakera w reakcji na nową daninę koncerny podniosą ceny i paliwa wcale nie będą tańsze. Do tego, jak dodaje, ustawa jest tak samo wadliwa jak poprzednia.
2: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę, przyjmuje przepisy takie, które przyjął za pierwszym razem.
1: A sejmowe głosowanie nad ustawą odbędzie się jutro.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Schrony polowe mają zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy na służbie przy granicy z Ukrainą. Pierwsze takie obiekty są już montowane w Dorohusku, a będą kolejne, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
4: Będziemy tego typu fortyfikacje polowe budować na przejściach granicznych z Ukrainą. Kontenery, które są wypełniane na przykład kruszywem, żwirem, piaskiem, ziemią, które są stosowane na całym świecie.
1: To tak zwany system fortyfikacji HASCO. O montaż wnioskowali pogranicznicy po tym, jak w ostatnich dniach rosyjskie drony uderzyły w cele tuż przy polskiej granicy. Pracownicy sieci sklepów Biedronka są blisko strajku, chcą lepszych warunków pracy, ale Związek Zawodowy nic nie wywalczył w negocjacjach z zarządem. Grzegorz Kozieł.
5: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
6: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
5: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
1: Pracownicy Biedronki zapowiadają referendum strajkowe. Powieść Lalka Bolesława Prusa doczekała się kolejnych ekranizacji. Na jednej z platform internetowych jest już nowy serial. W rolach głównych Sandra Drzymalska i Tomasz Szuchart, reżyseria Paweł Maślona. Nie brakuje przemocy i wulgarnego języka, a to zbliża produkcję do powieści, mówi historyk literatury dr Alicja Urbanik-Kopeć.
7: Większość tego typu rzeczy, zarówno w Lalce, jak i w innych tekstach, Prusa nie jest opisana wprost, ale bardzo wiele z tych rzeczy są u Prusa opisywane nie wprost i są do takich rzeczy aluzje i są przez Prusa wskazywane. On zdecydowanie nie był pisarzem, który się wzdrygał przed opisywaniem tych mniej przyjemnych i ciemniejszych stron życia.
1: A za 2 tygodnie do kin wchodzi pełnometrażowy film Macieja Kawalskiego. W rolach głównych Kamila Urzędowska i Marcin Dorociński. I na koniec jeszcze sport. Polska przegrała z Bułgarią 2-3 w 5. ostatnim meczu grupy B Mistrzostw Europy Siatkarzy. To pierwsza porażka broniących tytułu Polaków w tym turnieju. Bez względu na wynik tego spotkania, biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do rundy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Spotkanie było bardzo zacięte, co podkreślał nasz rozgrywający Jan Firlej.
8: To takiego meczu nam było potrzeba, więc myślę, że na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
1: A w 1/8 finału Polacy zagrają z Łotwą. Ten mecz w sobotę.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Niebo dzisiaj pochmurne, choć czasami pokaże się słońce. W wielu regionach może padać, a na Pomorzu niewykluczone burze. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, ale nad morzem silniejszy. A jeśli przyjdą burze, będzie nawet porywisty. W Sochaczewie i okolicach na razie deszczyk sobie pada, a na termometrach widzimy 14 stopni Celsjusza.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego Wielkopolskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep InterTWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 6, Tomek Marciniak, kłaniam się nisko, Radio Sochaczew, na dzień dobry, polecamy się w czwartek, 17 września, czyli już za chwilę, chwileczkę, chwilunia, będzie weekend. Na imieniny dziś idziemy do Justyny i Roberta, kłaniamy się solenizantom i jubilatom, tora tora na dobry początek dzisiejszego dnia i numero uno. Dobrego dnia, zaczynamy.

12 po 6, słuchacie Radia Sochacze w czwartek, 17 września, za chwilę kartka z kalendarza. Dziś będziemy mówić też o wczorajszych emocjach przy Warszawskiej 80, chodzi oczywiście o te piłkarskie emocje. Adzia.

20 po 6, słuchacie Radia Słuchacz F. Na dzień dobry. W czwartek o poranku czas na kartkę z kalendarza, czyli co wydarzyło się 17 września. A ten dzień jest bardzo ważny w naszej historii, bowiem właśnie 17 września 1939 roku Armia Czerwona zaatakowała Polskę od wschodu, co przesądziło o klęsce militarnej II Rzeczypospolitej w kampanii wrześniowej. Atak poprzedziła fałszywa nota dyplomatyczna Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozpadzie państwa polskiego. W 1980 roku w Gdańsku powołano jeden niezależny związek zawodowy o nazwie NSZZ Solidarność, a w 1993 roku na Wawel przeniesiono prochy generała Władysława Sikorskiego, a także przyjęto meldunek o zakończeniu wycofywania wojsk rosyjskich z Polski. W 2022 roku otwarto kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, a dziś 114 lat skończyłaby pani Irena Kwiatkowska, wybitna polska aktorka i artystka kabaretowa. Urodziny obchodzi Peja, polski raper, a także Piotr Stramowski, polski aktor filmowy i telewizyjny.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Agra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.

0: 29 po 6 już to jest bardzo ważna informacja dla tych, którzy na 7 będą udawać się do swoich miejsc pracy. Wczoraj prawdziwy roller coaster przy Warszawskiej w meczu pucharowym. Na szczęście szczęśliwy dla piłkarzy Orkana Sochaczew. O tym będziemy mówić nieco później, ale też o meczu teraz będzie. Ale tym charytatywnym dla Maji i Stasia gramy w najbliższą sobotę 19 września na Stadionie Miejskim w Sochaczewie przy Warszawskiej 80. Na to spotkanie zaprasza burmistrz miasta Sochaczewa Daniel Janiak.
1: Otwieramy piękne kompleksy sportowe. To o 14.30, od po godzinie 15 wielkie wydarzenie sportowe, trzy mecze sportowe i ten ostatni, ekipa burmistrza kontra Orkan Sochaczew. Powiem, łatwo skóry nie sprzedamy, ale najważniejsze, że zbieramy tego dnia dla Mai i dla Stasia i każda złotówka naprawdę będzie na wagę złota. Zachęcam, bądźmy razem. Ja podkreślam, że zawsze sochaczewianie mają najpiękniejsze serca i też wielkie podziękowania dla Radia Sochaczew, dla pana prezesa, dla pana redaktora, że wspieracie to wydarzenie, bo naprawdę to wydarzenie może pomóc rodzinie Tarasów.

Oczywiście, zagrajmy razem ten mecz i okażmy swoje serca. Hojność swoich portfeli, będą licytacje, a wśród nich no perełka, którą zaprezentował wczoraj Urząd Miasta, czyli koszulka Roberta Lewandowskiego z autografem, rzecz jasna. Skąd? Z Chicago Fire. 31 po 6.

0: Król Nocy i Grzegorz Chyży, 6:37 na zegarach. Tymczasem duże zmiany w RC Orkan Sochaczew, bowiem z fotela prezesa ustępuje Robert Małolepszy.
1: Po iluś latach następuje pewne zmianie materiału, potrzeba nowej energii, nowych sił, nowych pomysłów, nowego spojrzenia. I to była nasza wspólna decyzja, bo Grzegorz Szynert to jest człowiek, który przez ostatnie 2 lata był wiceprezesem. Poznał bardzo dobrze od środka wszystkie systemy, problemy klubu. Klub oczywiście ma w ostatnich latach wiele sukcesów, ale też jak każdy klub wiele problemów.

0: które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Xero Dybicz, wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
0: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Autopromocja. Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
0: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

I tylko 12 minut dzieli nas od godziny 7, a o 7 kolejna dawka informacji, a po 7 będziemy mówić o tym, co działo się wczoraj przy Warszawskiej 80, a to był po prostu prawdziwy roller coaster.

0: Mówiłem, że dzisiejszy dzień jest bardzo ważną datą w historii polskiej, a szczególnie też w Sochaczewie, bowiem kampania wrześniowa bardzo mocno dotknęła rejon Sochaczewa i o tym między innymi już za chwilę będzie mówiła w wiadomościach Monika Figut.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry. Reklama.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, AZS Politechnika Warszawska. 19 września, godzina 19, hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na wasz doping.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Jest 7. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Przed nami sochaczewskie obchody 87. rocznicy bitwy nad Bzurą. Od tego zaczynamy. Kolejna inwestycja w gminie Rybno wchodzi w etap realizacji. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie mamy także zaproszenie na senioralną biesiadę piosenki w Sochaczewskim Centrum Kultury. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Wrzesień w Sochaczewie to szczególny czas, kiedy wspominamy bitwę nad Bzurą i obronę Sochaczewa. Z tej okazji w naszym mieście corocznie odbywają się wydarzenia mające na celu upamiętnienie poległych bohaterów. W najbliższym czasie odbędą się dwie takie uroczystości.
11: 17 września przeniesiemy się na cmentarz w Trojanowie. Tam o 12 godzinie odbędą się uroczystości. Wiadomo, jest to największy cmentarz dotyczący jednej bitwy. 22 września w Boryszewie, począwszy od złożenia kwiatów na cmentarzu w Kozłowie Biskupim i następnie przy pomniku poległych, uczcimy pamięć żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej, którzy zostali w tamtym miejscu rozstrzelani.
10: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Radosław Jarosiński.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Kolejna inwestycja na terenie gminy Rybno wchodzi w etap realizacji. Chodzi o wzmocnienie nawierzchni drogi w Konstantynowie. Wójt Damian Jaworski podpisał umowę z wykonawcą.
12: Wartość podpisanej umowy wynosi 146 tysięcy złotych. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w budżecie gminy Rybno. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa. W realizacji inwestycji wykorzystany zostanie nieodpłatnie pozyskany destrukt asfaltowy przekazany gminie Rybno przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Jak już wcześniej informowałem, do naszej gminy trafiło około 900 ton destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania nawierzchni drogi wojewódzkiej na odcinku Bieniew-Kamion.
10: Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza w najbliższy piątek na senioralną biesiadę piosenki. Wydarzenie odbędzie się w SCK w Chodakowie. Początek o godzinie 10.
13: Jak zwykle zapraszamy grupy wokalne, senioralne z Sochaczewa i z okolic. Tutaj nad tym projektem czuwa pani Jola Kawczyńska z panem Arkiem Mamcarzem, którzy to koordynują ten projekt. Jak zwykle, mam nadzieję, będzie gwarno, będzie wesoło, będzie dużo muzyki, dużo radości. Zapraszamy wszystkich, nawet nie seniorów, do tego, żeby sobie posłuchać i wspólnie pośpiewać i wspólnie pobawić się z występującymi.
10: Zapraszała dyrektor SCK Magdalena Franaszek-Niewiadomska.
14: Ceny paliw przekraczają kolejne psychologiczne granice i biją kolejne rekordy. Nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 zł za litr diesla. Tak jest na przykład w Kole w Wielkopolsce.
15: Drogo jest, tak?
16: Drogo, no, ale w Niemczech też teraz prawie już kosztuje 3 euro litr paliwa.
14: Rząd zapowiada przywrócenie programu CPN, ale ma to zależeć od podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. A otoczenie Karola Nawrockiego mówi jasno, podpisu pod tą ustawą nie będzie. Dron odnaleziony na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem to rosyjski dron Gerbera 2, jednostka nowego typu, niedawno zmodyfikowana przez Rosjan, potwierdziła prokuratura wojskowa, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Bezzałogowiec był uzbrojony, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury wojskowej w Poznaniu.
17: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Z posiadanych informacji ładunek był około 4 kg, ma się około 4 kg.
14: Głowicę udało się wyciągnąć bez naruszenia konstrukcji urządzenia. Dron trafił teraz do badań w jednostce kontrwywiadu wojskowego. Prawdopodobnie był testowany przez Rosjan i wpadł do Bałtyku. Z wód międzynarodowych przydryfował do polskiego wybrzeża. A w związku z ostatnimi incydentami i aktami dywersji w Polsce, służby specjalne apelują do każdego z nas o czujność i zgłaszanie nietypowych zachowań ludzi, na przykład w pobliżu mostów, torów kolejowych czy obiektów wojskowych, a także pozostawionych w tych miejscach paczek. Każde zgłoszenie pod 112 będzie sprawdzone przez służby, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
18: Lepiej 10 razy sprawdzić sygnał, który okaże się fałszywym sygnałem nawet, niż jeden ważny sygnał zbagatelizować albo pominąć.
14: Ale w każdej takiej sytuacji trzeba też pamiętać o własnym bezpieczeństwie, nie konfrontować się z zagrożeniem samodzielnie i nie publikować wykonanych przez siebie zdjęć ani nagrań w mediach społecznościowych.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Przelotne opady jeszcze nam towarzyszą. Pochmurno, choć słońce wstało o 6.15, zajdzie za horyzont. To 18.51, cały czas 14 stopni. Dziś do 20 nawet pokażą termometry w Sochaczewie i okolicach. No i jak twierdzą synoptycy, tak mniej więcej od południa powinno już się zacząć tutaj przejaśniać, wyjść słońce i już przede wszystkim nie padać.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 po 7, Tomek Marciniak. Kłaniam się nisko. To jest Radio Sochaczew. Na dzień dobry. Vanessa Morozzi. Zaczynamy tak, a już za chwilę hit dnia dziś po polsku.

0: 14 po 7 już na zegarach, no to gramy. Nasz dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
0: Mówiłem, że zagramy dzisiaj po polsku, czyli formacja Buy Me, zabierz mnie tam.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianowór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: To był prawdziwy roller coaster wczoraj przy Warszawskiej 80. Najważniejsze, że zakończony sukcesem podopiecznych Macieja Przybylskiego, bo to oni zagrają w półfinale piłkarskiego Pucharu Polski, o czym już za chwilę powiemy na antenie Radia Sochaczew.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: To twój

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
11: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
17: Reklama.

0: Dzięki, że jesteś tu, Inan Bery, za 7.32 na zegarach. No dzięki panowie za to, co żeście wczoraj pokazali na boisku, za ten charakter, za tą wolę walki i wiarę do samego końca, a przynajmniej na pewno do 83 minuty, kiedy to Orkan przegrywał jeszcze ze Spartą Mochową w 1/4 piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu mazowieckim, delegatura Płock, no i wtedy wydarzyło się coś, na co wszyscy czekali, czyli dośrodkowanie z lewej strony Maksyma Szerbaka, a piłkę głową do bramki skierował Franek Stawicki. I to z nim rozmawiałem po tym spotkaniu.
1: Pierwsza połowa, weszliśmy trochę źle w mecz, byliśmy dobrze na niego przygotowani, lecz niezbyt dobrze rozegraliśmy tę pierwszą połowę. W drugiej trochę polepszyliśmy grę, atakowaliśmy, nie wykorzystywaliśmy swoich sytuacji, mieliśmy trochę pecha, ale udało się w końcu strzelić bramkę w końcówce i dać nadzieję, żeby w karnych wygrać mecz.
2: No właśnie, kolejny raz rzuty karne, to jest zawsze loteria, nerwówka, ale daliście radę.
1: Myślę, że to też jest taki sprawdzian techniki, nerwów. Nie tylko losowość i pokazaliśmy następny raz, że jesteśmy tym lepsi.
0: I bardzo dobrze, rzuty karne 6-5 wygrał Orkan i to on za tydzień w środę 23 września zagra przed własną publicznością w 1/2 finału ze drużyną Stoczniowca Płock. Ale wcześniej zapraszamy w niedzielę o 15 na mecz ligowy Kiza Klasa A, Grupa Płocka. Rywalem będzie drużyna Pogoni Słupia. Będą emocje, będą atrakcje. Zapraszamy całe rodziny. Zróbcie sobie takie sportowe, piłkarskie popołudnie przy Warszawskiej 80. 7.34 na zegarach. Tu Radio Sochaczew.

0: opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: A2 przejezdna w kierunku Łodzi i Warszawy, ale powoli przybywa samochodów na rondzie w Wiskitkach. Przypominam, że tam trwa remont i musicie liczyć się z utrudnieniami. Patrzymy, co na obwodnicy Sochaczewa, Tłoczno, na rondzie w Kuznocinie i Żyrardowskiej w kierunku Wójtówki. W samym centrum najgorzej sytuacja wygląda na moście. No to tutaj jest korek. I Gawłowska stoi, i Płocka, i później cały czas stoimy i w powolnym tempie przemieszczamy się w kierunku centrum. Więcej samochodów na Piłsudskiego, skrzyżowanie z Głowackiego, Olimpijską, a także Warszawską. Tutaj Tłoczno troszeczkę, także tam uważajcie, bo jest ślisko, padał deszcz i o kolizję nietrudno. Więcej samochodów także na skrzyżowaniu Trojanowskiej, Staszica i Alei 600-lecia, zresztą na Trojanowskiej przy skrzyżowaniu z Kochanowskiego, a także Łąkową również ruch natężony. No i przypominamy, nie jeździmy na pamięć, patrzymy na znaki, bowiem ulica Kochanowskiego jest zamknięta na pewnym fragmencie i trzeba liczyć się z delikatnymi utrudnieniami. Podobna sytuacja ma miejsce również w Sochaczewie, tu za stadionem dokładnie, a chodzi o ulicę Starzyka, która jest również zamknięta, skrzyżowanie z ulicą Długą, także tutaj musicie liczyć się z utrudnieniami. Tak patrzę na mapę drogową, to Warszawska właśnie przy Kusocińskiego i Starzyka, tutaj w tym momencie ruch dosyć mocno natężony. Patrzymy na 92, a tutaj w Piorunowie w kierunku na pas, na skrzyżowaniu i na Bieniewice. Już utrudnienia w samym centrum, też jedziemy powoli, uważamy w Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim. W Broniszach też już przy wjeździe do stolicy większe natężenie ruchu, podobnie jak na 580 w miejscowości Blizny Jasińskiego i Łaszczyńskiego. Tam również rondo w Babicach Nowych w tym momencie dosyć mocno oblegane. Szerokości dla Was mobile.
2: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
3: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
0: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
5: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.

0: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo

0: Proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
11: Reklama.

7 do 8 na zegarach. Tak a propos informacji dla kierujących, to właśnie otrzymaliśmy telefon od naszego słuchacza, że na wysokości stacji paliw w miejscowości Wójtówka w kierunku Błonia doszło do stłuczki dwóch samochodów osobowych. Tam trzeba uważać, omijać te samochody. Za chwilę postaramy się ustalić więcej szczegółów. Uważajcie na siebie, jest ślisko, padał deszcz, także o takie sytuacje jest naprawdę nietrudno.

0: 5 minut do 8, za chwilę Jowita Leszczyńska w studio i wiadomości, a w nich o małych, wielkich artystach. O kogo dokładnie chodzi, o tym już za chwilę. Na 94,9 FM. Pozostańcie z nami.
1: Radio Sreczys. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochacze. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
4: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Śmietana 18%, 400 gramów, piątnica 5,19 za sztukę. Mleko wiejskie, butelka 2%, 1 litr, piątnica 4,49 za sztukę. Serek Homo, Rolmecz, wanilia 200 gramów, Mlekpol 2,99 za sztukę. Jogurt naturalny Primo 180 gramów plus 20 gramów gratis. COT 0,79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 28 września lub do wyczerpania zapasów.
5: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17:00. Zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim. Martina Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll opus 21 Chopina i czwarta symfonia A-dur opus 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
12: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Jest 8:00, są wiadomości w Radio Sochaczew. Zapraszam.
9: Będzie nowy magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej w Sochaczewie. Od tego zaczynamy. Wściekły lis na Mazowszu, jest apel do mieszkańców, szczegóły już za chwilę. W tym serwisie także o małych, wielkich artystach, czyli nowym projekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Starosta powiatu sochaczewskiego Jolanta Gonta podpisała umowę z firmą Nawara, która dostosuje budynek garażowy przy ogrodniku do funkcji magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jak zwraca uwagę starosta, w ramach tego samego programu zrealizowano już w powiecie szereg inwestycji.
10: Zakup specjalistycznego samochodu, kontenery, wyposażenie tych kontenerów, mnóstwo takiego wyposażenia, które na bieżąco pozwala reagować. To wszystko jest elementem pewnego ogólnego planu. Ten plan jest dużo większy, dużo szerszy. Przypomnę, że w tej chwili też prowadzimy prace dotyczące dokumentacji projektowych na miejsca ukrycia. To jest kilka ważnych miejsc na terenie powiatu. Tutaj koło nas będziemy realizować parking, który będzie jednocześnie spełniał funkcję na co dzień parkingu, a w razie potrzeby szybko dostosowany jako miejsce ukrycia.
9: Warte ponad 440 tysięcy złotych zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu rządowym.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: W związku ze stwierdzeniem wścieklizny u lisa rudego na terenie powiatu łosickiego, powiatowy lekarz weterynarii w Sochaczewie zwraca się z prośbą o niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku znalezienia martwego lisa na terenie naszego powiatu. Pobranie próbek do badań od każdego padłego zwierzęcia jest kluczowe dla szybkiego reagowania na zagrożenie. Wszelkie zgłoszenie należy kierować bezpośrednio do powiatowego inspektoratu weterynarii w Sochaczewie.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Mali artyści w bibliotece. To tytuł projektu, jaki będzie realizować Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie. Jest on skierowany do najmłodszych uczniów szkół podstawowych. O szczegółach Monika Kosowiec-Placek.
17: Będzie to cykl zajęć, takich warsztatów, które będą łączyć w sobie zagadnienie zarówno teoretyczne z zakresu historii sztuki, jak i właśnie część taką warsztatową, plastyczną. I tutaj takie treści z zakresu kultury wysokiej mamy zamiar przedstawić w taki sposób atrakcyjny, aktywizujący i przystępny dla uczniów na etapie wczesnoszkolnej.
9: Projekt jest odpowiedzią na zauważone podczas zajęć w bibliotece potrzeby dzieci.
17: Takie zajęcia plastyczne różnego rodzaju pojawiają się u nas w bibliotece przy okazji na przykład wakacji w bibliotece, ferii w bibliotece, Dnia Dziecka czy też Mikołajek i zawsze cieszą się takim dużym zainteresowaniem. Dlatego też postanowiliśmy odpowiedzieć na te zainteresowanie z takim trochę większym rozmachem. Tytuł jest nieprzypadkowy. Mali, wielcy artyści. Chcemy, żeby dzieci poczuły się jak prawdziwi artyści, przyszli do biblioteki i zrobili sobie arcydziełko.
9: Kolejne porcje wiadomości lokalnych już za godzinę. Zapraszam.
18: Prezydent prawdopodobnie znów nie podpisze ustawy o dodatkowym podatku od zysków koncernów paliwowych. Według Pałacu Prezydenckiego nowy projekt jest wadliwy, bo prawo nie powinno działać wstecz. Otoczenie głowy państwa twierdzi też, że wbrew temu, co mówi rząd, paliwa i tak nie byłyby tańsze dzięki ustawie, mówi prezydencki minister Paweł Szefernaker.
19: Ta ustawa nie gwarantuje obniżenia cen. To jest nieprawda, ponieważ naniesienie kolejnego podatku spowoduje, że zarządy spółek paliwowych będą zmuszone do tego, aby podnieść cenę paliwa.
18: Rząd obiecuje, że jeśli prezydent podpisze ustawę, będzie można szybko wprowadzić ponownie program CPN obniżający ceny paliw. Dziś drugi dzień procesu, jaki prezydent wytoczył portalowi Onet za artykuł z czasów kampanii wyborczej o pracy Karola Nawrockiego w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że publikacja narusza jego dobra osobiste. Dziś będą zeznawać kolejni świadkowie za zamkniętymi drzwiami. Napisaliśmy prawdę, wszystko jest udokumentowane, potwierdzone w kilku źródłach, przekonuje naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk.
20: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
21: I świadkowie, rozumiem, potwierdzą to w sądzie.
20: Świadkowie potwierdzą to w sądzie.
18: Poza procesem cywilnym o naruszenie dóbr osobistych, Karol Nawrocki skierował także do sądu prywatny akt oskarżenia w trybie karnym o zniesławienie. Ten proces ma ruszyć w listopadzie.
1: Pogoda.
2: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: W pogodzie bez zmian nie pada. Parę pochmurno cały czas. Ciśnienie zaczyna iść do góry, a towarzyszy nam wiatr z zachodu. Według synoptyków już na opady dzisiaj nie ma co liczyć, ale na słonko jak najbardziej, bowiem w godzinach już popołudniowych ma nam tutaj przegonić te chmury i mocniej zaświecić do 20 stopni. Pokażą dziś termometry w Sochaczewie i okolicach.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry. 6:08. No to dzień dobry mówimy, zwłaszcza tym, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. I pewnie już buszują w kuchni, parząc sobie być może pierwszą kawę. Zatem życzymy smacznego. I już teraz dla Was Roxette Deluxe. Tomek Marciniak, witam ponownie.

Ja i Michał Szczygieł, 13 po 8, tu Radio Sochaczew. Tymczasem otyłość i nadwaga to główne problemy zdrowotne Polaków. Tak, tak, słuchajcie, tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego, tak to badanie się nazywa, ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 20 lat znacząco ubyło osób palących. Ich odsetek spadł z 31% do 17%. Także na pewno są to powody do zadowolenia. Tak czy inaczej, uważajmy na otyłość i nadwagę, także dziś przygotowując sobie śniadanko, to tak delikatnie, delikatnie, podobnie z obiadem, a o kolacji no to najlepiej zapomnieć. I chciałoby się powiedzieć, kto to mówi, nie? Garcia, Bamboleo.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

0: Tańczyli po wczorajszym meczu piłkarze klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew w 1/4 mazowieckiego piłkarskiego Pucharu Polski. Pokonali po serii rzutów karnych Spartę Mochowo 6-5. W pierwszej połowie drużyna prowadzona przez Macieja Przybylskiego miała optyczną przewagę, ale w piłce nożnej jest tak, że za wrażenia artystyczne nikt punktów nie daje, a jak się nie strzela, to się traci. I tak też było w 41 minucie spotkania. Orkan przegrywał do przerwy 0-1, a w drugiej połowie bił głową w mur aż do 83 minuty meczu, kiedy to po dośrodkowaniu z lewej strony Maksyma Szerbaka piłkę do bramki głową skierował Franciszek Stawicki. Później seria rzutów karnych, te lepiej wykonywali gospodarze, którzy, no trzeba to przyznać, znów wystawili nerwy swoich kibiców do maksimum. Ale najważniejsze, że za tydzień 23 września zagramy w Sochaczewie mecz półfinałowy z drużyną Stoczniowca Płock. Po tym spotkaniu rozmawiałem z trenerem Maciejem Przybylskim.
1: Przyznaję szczerze, że to był nasz najsłabszy mecz, mimo że przeciwnik z Ligi Wyższej, ale naprawdę dzisiaj no zabrakło nam trochę takiego doświadczenia, które gdzieś wspominałem, będzie gdzieś nasz pokazywało, no i dawało nam znać o sobie, szczególnie jak gramy z zespołem z doświadczonym z Wyższej Ligi, to brak nas takich doświadczonych, starszych zawodników wpływa na grę, ale no bardzo dużo stworzyliśmy sytuacji, mieliśmy lepsze i gorsze momenty, no ale finalnie udało nam się dowieść kolejny raz, co naprawdę pokazuje, że to zaprocentuje i mam nadzieję, że dzisiaj wyciągniemy wnioski tak, żeby za tydzień lepiej się zaprezentować, bo naprawdę jestem mega dumny z chłopaków, przede wszystkim za pracę, jaką wykonują w tygodniu i za to, ile się udało już zrobić do tej pory.
0: Gratulujemy i życzymy finału w Gombinie.
2: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: 19 do 9 na zegarach, a to oznacza, że w Radiu Słuchacze wczas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Delikatne utrudnienia na 92 przy stacji BP, przy stacji paliw obok skrzyżowania w kierunku Czerwonki Parcel, bo tam doszło do stłuczki dwóch samochodów osobowych. Ruch jest wahadłowy. Ponadto w Sochaczewie już się rozkorkowało, jeżeli chodzi o centrum. No przynajmniej lepiej to wygląda niż godzinę temu, zwłaszcza przy placówkach oświatowych. Tak jest na przykład na Staszice przy szkole podstawowej numer 4 w Sochaczewie. No ale jeszcze na Gawłowskiej trochę trzeba będzie postać. No i ruch wzmożony na moście. Podobnie na Warszawskiej i Alei 600-lecia. Przypominamy, że zamknięty jest fragment ulicy Kochanowskiego. Nie jeździmy na pamięć, bowiem możemy się troszeczkę zdziwić. Na rondach w Kuznocinie i Żyrardowskiej cały czas jednak ten ruch jest dosyć wzmożony. Do Łowicza czysto, do Żyrardowa czysto, w Zakrzewie w kierunku Skierniewic prace drogowe, ruch wahadłowy, a dwójka przejezdna w obu kierunkach, a na 92 bez zmian, czyli w Piorunowie i Błoniu stoimy, podobnie w Ołtarzewie i na wjeździe do stolicy, czyli Babice, Bliznę Jaśnińskiego, Łaszczyńskiego też oblegane na 580, podobnie jak rondo w Starych Babicach. Jedna zmiana świateł na pewno będzie Was czekała w Lesznie, obojętnie z której strony będziecie jechali. Uważajcie, jest ślisko, padał deszcz, także o kolizję nie trudno.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew.
5: Reklama.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Znowu nie możesz zasnąć.

0: Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
13: Reklama.

Już w najbliższą sobotę 19 września wielki rewanż, czyli mecz charytatywny dla Mai i Stasia. Ekipa burmistrza kontra klub piłkarski Orkan Sochaczew. W początek o 15 wszystko rozpocznie się uroczystym otwarciem nowego budynku klubowego, a później przystąpimy do rywalizacji. W meczu gwiazd zobaczymy m.in. tego oto pana.

No nie, chyba na pewno. Tomasz Hajto, były reprezentant Polski, 62 występy, 6 goli w barwach narodowych. Zawodnik takich klubów jak Górnik Zabrze, MSV Duisburg, Schalke 04, Gelsenkirchen czy Southampton. Obecnie ekspert piłkarski. Będzie się działo, będzie ta wisienka na torcie. Mam nadzieję, że pan Tomasz usiądzie obok mnie na stanowisku komentatorskim i skomentuje jakieś spotkanie.

0: 3 do 9 na zegarach za chwilę. Jowita Leszczyńska pojawi się w studiu i przedstawi najświeższe wydanie wiadomości lokalnych. Pozostańcie z nami.
1: Radio Słuchaczy, na dzień dobry. Reklama. Mistrz kominiarstwa Paweł Mittelsztedt wykonuje usługi kominiarskie w pełnym zakresie na terenie Sochaczewa i okolic dla instytucji użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie usług kominiarskich, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego Pawła. Telefon 502 142 122. 502 142 122.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
3: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Śmietana 18%, 400 gramów, piątnica, 5,19 za sztukę. Mleko wiejskie, butelka 2%, 1 litr, piątnica, 4,49 za sztukę. Serek Homo, Rolmecz, wanilia 200 gramów, Mlekpol, 2,99 za sztukę. Jogurt naturalny Primo, 180 gramów plus 20 gramów gratis. COT, 1,79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 28 września lub do wyczerpania zapasów.
4: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na dni otwarte. Spotkania odbędą się 22 września oraz 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Jest 9. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Otwarcie stadionu przy ulicy Warszawskiej w Sochaczewie już w sobotę. Obiekt mocno się zmienił. W tym serwisie zaglądamy do gminy Nowa Sucha. Trwa nabór do programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Będzie też zaproszenie dla miłośników koszykówki. W sobotę inauguracja drugiej ligi mężczyzn. Rysie Sochaczew zagrają z drużyną AZS Politechnika Warszawska. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Już 19 września oficjalne otwarcie terenu stadionu przy Warszawskiej w Sochaczewie po gruntownej modernizacji. W ramach wartej ponad 36 milionów złotych inwestycji, między innymi powstało małe boisko treningowe, zmodernizowano korty tenisowe i wzniesiono dwa budynki, w tym jeden główny tuż przy płycie stadionu. Jego znaczenie podkreśla dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno.
8: No przede wszystkim ułatwi nam rozmieszczenie zawodników, jeżeli chodzi o mecze, o zaplecze szatniowe. Bardzo duży uważam komfort dla sochaczewskich sportowców, jeżeli chodzi właśnie o zaplecze szatniowe. Mamy fajną salę konferencyjną, która będzie możliwa do wykorzystania dla sochaczewskich stowarzyszeń na jakieś spotkania, na podsumowania spotkań oraz również dla nas jako Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dla nas będzie również wygoda przy imprezach biegowych, żeby zlokalizować tam biuro zawodów, czy przyjąć biegaczy, którzy przyjeżdżają do nas z całej Polski.
7: W ramach tej samej inwestycji modernizację przechodzi także stadion w Chodakowie. Tu oficjalne otwarcie ma nastąpić w październiku.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
7: Gmina Nowa Sucha przygotowuje się do kolejnej realizacji programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Osoby zainteresowane skorzystaniem z takiego wsparcia proszone są o składanie wniosków do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
9: Taki asystent to jest osoba, która może być zatrudniona w ramach programu. Podpisujemy umowę z tą osobą i ta osoba przychodzi do domu osoby niepełnosprawnej i może zastąpić tego opiekuna, na przykład kogoś z rodziców, ze znajomych, krewnych. Wtedy po prostu jest łatwiej, bo wiadomo, osoba niepełnosprawna jest pod opieką, a osoba, która do tej pory się nią zajmowała, może pozałatwiać na przykład jakieś sprawy, czy po prostu odpocząć, bo wiadomo też, taka opieka w wielu przypadkach jest wyczerpująca.
7: mówił wójt gminy Nowosucha Maciej Monika. I zmieniamy temat. W najbliższą sobotę o godzinie 19 w hali Mosir w Chodakowie odbędzie się inauguracja drugiej ligi mężczyzn Polskiego Związku Koszykówki. Rysie Sochaczew zmierzą się z drużyną AZS Politechnika Warszawska. Akademicy wzmocnieni kilkoma doświadczonymi zawodnikami z pewnością przyjadą walczyć do ostatniego gwizdka. Jak mówią Rysie, to będzie trudne spotkanie, dlatego też liczą na wsparcie publiczności. I jeszcze przypomnienie. W naszym mieście trwają obchody w ramach Sochaczewskiego Września, czyli cyklu wydarzeń poświęconych upamiętnieniu bohaterów bitwy nad Bzurą. Dziś o 11.30 złożenie kwiatów pod pomnikiem przy kościele w Trojanowie, a o godzinie 12.00 odbędzie się uroczystość z oprawą wojskową na cmentarzu wojskowym przy Alei 600-lecia.
10: Cena benzyny 95 przebiła już na niektórych stacjach barierę 8 zł, a litr diesla kosztuje już niemal 10 zł. Co gorsza, na obniżkę się nie zanosi. Wciąż niestabilna jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, a rząd mówi, że nie ma już z czego finansować kolejnej odsłony pakietu CPN. Premier naciska na prezydenta, by podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo wpływy z niego mają pójść właśnie na pakiet obniżający ceny na stacjach. Wszystko wskazuje jednak na to, że prezydent po raz kolejny ustawy nie podpisze. Kierowcy tankują i zgrzytają zębami.
11: Chora sytuacja. I ludzie nie wyjdą na ulicę, to dobrze nie będzie.
12: Kurczę, no drogo jest, tak? To był podłóg gazu przykładowo 3 zł, a diesel 9, no to jest różnica, nie?
10: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw. Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma poznać treść raportu CIA dotyczącego m.in. bezpieczeństwa Polski. Na razie raport dostał rząd. Dziś minister spraw wewnętrznych spotka się w tej sprawie ze współpracownikiem prezydenta Bartoszem Grodeckim z BBN-u.
13: Przede wszystkim sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra, koordynatora w siedzibie CIA.
10: Mówi szef BBN Bartosz Grodecki. Amerykanie w rozmowie z ministrem Tomaszem Siemoniakiem mieli potwierdzić gwarancję USA oraz gotowość pracy nad scenariuszami przebiegu działań Rosji w obliczu zauważalnej eskalacji.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: W pogodzie to, co się zmieniło, to tylko temperatura, która o 1 stopień wzrosła w porównaniu z tym, co było godzinę temu, czyli 15 stopni jest na termometrach, ale nadal pochmurno, na słońce możemy liczyć dopiero w godzinach popołudniowych i na temperaturę w granicach 20 stopni Celsjusza. To, co wykluczają dziś synoptycy, to opady deszczu. Cały czas towarzyszy nam delikatny wiatr wiejący z zachodu.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 po 9, Tomek Marciniak, witam ponownie, zwłaszcza tych, którzy dopiero teraz dołączają. Radio Sochaczew, na dzień dobry, polecę się w czwartek, 17 dnia września. Do tematu pogody, to my sobie za chwilę wrócimy.

0: for another.
1: 12 po 9, tu Radio Sochaczew na 94,9 FM. A propos pogody, to zapowiada się bardzo ciepła jesień, tak wynika z nowych prognoz IMGW. Wysokie temperatury wrócą i to już niebawem, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: W perspektywie tych najbliższych dni, czy jesieni, trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła.
3: Z czego to wynika, że ta jesień będzie taka ciepła?
2: No, jeżeli temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa, a te się potrafią zdarzyć we wrześniu. Jeżeli to tło termiczne jest odpowiednio wyższe, no to taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
1: Według ekspertów w tym roku średnia temperatura w ciągu 3 jesiennych miesięcy będzie wyższa niż przyjęta norma.

0: 19 po 9 zbliżamy się do rozmowy dnia. Dziś naszym gościem będzie Jan Szczurek z Nadleśnictwa Radziwiłłów. Uważnie posłuchajmy tej rozmowy, bo będzie miał do przekazania bardzo ważne informacje dla tych, którzy na przykład wybierają się na grzyby.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
14: A naszym gościem jest Jan Szczurek, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Radziwiłłów. Dzień dobry.
15: Witam panią, witam słuchaczy.
14: 14 września rozpoczęła się w naszych lasach akcja Bezpieczna Jesień. Co to za akcja, na czym polega, po co jest?
15: No, po powrotach z urlopów wszelkich, jak się tylko pojawią grzyby, to wszyscy masowo ruszają na te grzyby. Też na nowo przywracamy naszą aktywność taką już pourlopową. W związku z tym tych jest no, dużo uczestników w tym lesie różnych. Akcja straży jest po to, żeby uniknąć wszelkiego rodzaju niewłaściwych zachowań, żeby tutaj działać prewencyjnie. Straż w tym momencie w porozumieniu z różnymi innymi służbami, w zależności od miejsca w kraju, będzie tutaj wspólne patrole przeprowadzać. Ta akcja nie jest skierowana przeciwko komukolwiek. Tu chodzi o to, żeby na tej wspólnej naszej przestrzeni leśnej, którą udostępniamy społeczeństwu, żeby panował ład, porządek, żeby nikomu się nic złego nie stało. Także proszę o wyrozumiałość, proszę o to, żeby ewentualnie do różnych poleceń Straży Leśnej się tutaj stosować. Często w pogoni za tymi grzybami zostawiamy samochody w niedozwolonych miejscach, wjeżdżamy do tego lasu, często dojazdy pożarowe blokujemy. A pamiętajmy, że w dalszym ciągu jeszcze obowiązuje zagrożenie pożarowe. Mhm. Także bardzo prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do różnych poleceń Straży Leśnej.
14: I rzeczywiście wy jako leśnicy widzicie ten wzmożony ruch mieszkańców po lasach jesienią?
15: Tak. Tak, tak, widzimy ilość pojazdów nieuprawnionych do wjazdu stanowczo bardzo, bardzo wzrasta i tutaj tłumaczymy, no ale czasami się to różnie kończy.
14: Po prostu tak, robi się wszystko, żeby tylko pojechać gdzieś, pewnie tak, gdzie nikogo nie ma i na pewno są grzyby.
15: Jak są grzyby, to wszystko inne już traci dla nas często znaczenie, bo grzyby są najważniejsze, a pamiętajmy, że za wjazd do lasu możemy dostać mandat.
14: A właśnie jak to jest z tym jeżdżeniem po lesie? To znaczy są drogi, po których można i drogi, po których nie można?
15: Generalnie zakaz po drogach leśnych jest wszystkich. Natomiast wyjątki stanowią drogi udostępnione do ruchu. Mhm. Ale to one są oznaczone stosownymi znakami, także oznaczone są tutaj drogi, po których można jeździć, po wszystkich pozostałych jeździć nie wolno.
14: Nie wolno i tego się należy stosować dla bezpieczeństwa wszystkich tak naprawdę.
15: Tak, wszystkich, zwłaszcza chodzi tutaj o bezpieczeństwo mieszkańców lasu, chodzi o to, żeby w tym lesie możliwie te naturalne procesy były niezachwiane, no bo jak zaczniemy wszyscy masowo jeździć, tak jak po mieście, to ten las przestanie być lasem.
14: Mm-hmm. No i też niszczy się chyba podłoże.
15: Tak, zanieczyszczenie, niszczymy nawierzchnię, często wjeżdżamy tam, gdzie rośnie runo, tak.
14: Ta akcja, kiedy możemy się spodziewać tych większych kontroli, potrwa do kiedy?
15: One już trwają, już trwa. Ona się zakończy 18 września.
14: Października pewnie.
15: Października. Także mam nadzieję, że ona się zakończy pełnym sukcesem, nikomu nic się nie wydarzy, nie stanie złego. Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo tak naprawdę.
14: I wyciągniemy wnioski. Też takie na przyszłość, czegoś się nauczymy dzięki tej akcji. Dobrze, zmieniamy wątek. Przechodzimy do bardzo ważnego tematu dla was leśników z nadleśnictwa, ponieważ przed wami narada projektu planu. Tu chodzi o plan urządzania lasu, który będziecie realizować przez najbliższe 10 lat, więc poważna sprawa.
15: No tak, kolejny plan dziesięcioletni już w mojej kadencji. Prace nad budową tego planu, one się rozpoczęły w zeszłym roku, na początku roku, czyli to już jest prawie dwa lata będą trwały te prace. Narada projektu planu jest to taka już, można powiedzieć, podsumowanie pewnych prac, które zostały do tej pory wykonane. Jeżeli tam nie będzie jakichś większych uwag do tego, co zostało już zrobione, no to wtedy te materiały zostaną przekazane do ministerstwa celem zatwierdzenia, podpisania. Ta narada ma się odbyć 15 października w miejscowości Bartniki, w restauracji Verde Giardino. No tam już wiem, że regionalna dyrekcja stosowne zaproszenia wysyła do różnych podmiotów, które muszą uczestniczyć w tym wydarzeniu. No liczymy, że to wszystko nam się uda przed końcem roku zakończyć, żebyśmy już z nowym rokiem mogli, z nowym planem urządzania lasu przystąpić
14: do jego realizacji.
15: Pamiętajmy, że taki plan urządzania lasu, on obowiązuje przez kolejne 10 lat, więc tutaj od razu obalam wszelkiego rodzaju mity, że w zależności od tego, kto rządzi, to się wycina więcej albo mniej. Nic bardziej mylnego. Jest to etat dziesięcioletni, ustalony. On jest realizowany w miarę sukcesywnie, mniej więcej co roku 1/10 tego planu jest realizowana. My jesteśmy jako leśnicy bardzo szczegółowo rozliczani z realizacji tych zadań, bo to są zadania powierzone przez ministerstwo, więc musimy się z tego wywiązać.
14: I kolejny temat. Już 26 września, także jeszcze szybciej, będziecie mieć wspólne ćwiczenia ze Strażą Pożarną.
15: Tak, tych wydarzeń dotyczących różnego rodzaju szkoleń na terenach leśnych jest coraz więcej. Tutaj mówimy akurat o ćwiczeniach ze strażą. Chodzi o to, żeby tak no bez konkretnego takiego powodu przymusowego, żeby wypróbować różnego rodzaju koordynacje i różne warianty. Tym razem będziemy chcieli też przetestować gaszenie pożaru z wykorzystaniem samolotu. Mieliśmy taką sytuację na wiosnę, że samolot pomagał nam gasić pożar w leśnictwie Bolimów. Tam pewne niedogodności wystąpiły. Musimy to wszystko skoordynować, żeby lepiej to funkcjonowało. Także cieszy to, że różnego rodzaju straże, bo to i OSP, i PSP, i my w tym wszystkim musimy się znaleźć na jednej przestrzeni, ze sobą się porozumiewać i takie działania, takie ćwiczenia na pewno będą sprzyjać lepszemu, sprawniejszemu działaniu na przyszłość.
14: Są potrzebne, bo do tych pożarów dochodzi. Wspominał mi pan przed wywiadem, że dalej jest zagrożenie pożarowe w lasach.
15: W dalszym ciągu jest zagrożenie pożarowe. Są wyjątkowe sytuacje, gdzie tam tego deszczu spadło na tyle dużo, że już przestaną tam, powiedzmy, prowadzić takie działania monitoringowe, bo pamiętajmy, że cały czas w nadleśnictwach, w dostrzegalniach są prowadzone dyżury. My tam na bieżąco prowadzimy od zmierzchu do świtu praktycznie obserwacje terenu. Leśniczowie, służba terenowa też są cały czas w gotowości. Jeżeli coś złego się dzieje, to szybciutko reagujemy i dzięki temu te pożary są bardzo małe, niedużej powierzchni. Choć ten rok też pokazał tam na Lubelszczyźnie, że jednak mimo różnych działań, jeżeli jest bardzo sucho, niestety nie można sobie z żywiołem poradzić. No, ale niestety. U nas na szczęście nie było takich sytuacji. Także mam nadzieję.
14: I oby tak dalej.
15: Oby tak dalej.
14: Na zakończenie naszej rozmowy wrócimy do grzybów, tylko już bardziej sympatycznie, to znaczy już nie będziemy mówić o kontrolach, tylko będziemy zapraszać na waszą, na organizowaną przez was akcję grzybobrania.
15: Mhm. No tak, to jest już taka u nas historia, jeśli chodzi o te akcje. One od wielu lat już się toczą. Tym razem zapraszamy, żeby się zapisywać. 10 października taka akcja grzybobrania się u nas odbędzie, też w Bartnikach przy parkingu. No cóż, wszystkie niezbędne informacje są na stronie internetowej, tam jest regulamin, tam trzeba się zgłosić. Wiadomo, zachęcam, żeby nie zwlekać, dlatego że mamy liczbę miejsc ograniczoną, no bo to też musimy jakoś organizacyjnie to wszystko ogarnąć. Myślę, że grzyby będą, bo na razie warunki są sprzyjające. Zawsze ta akcja cieszy się bardzo fajnym takim powodzeniem. No, na koniec jakieś ognisko, kiełbaska, konkursy. Także
14: ale
15: serdecznie
14: to,
15: zapraszamy.
14: Jak to wygląda, to zbieranie grzybów z leśnikami?
15: Są wyznaczone tereny, gdzie sobie spacerujemy. Wszyscy dostają, uczestnicy, taką mapkę. Jest instruktaż, jak się nie zgubić w lesie. To też jest taka, no, przyjemne, spożyteczne, bo to jest też taka wiedza praktyczna, którą można wykorzystać wszędzie. No i później najczęściej jest konkurs grzybów na najładniejszego, najwięcej. No, później są też różnego rodzaju takie nasze zabawy edukacyjne. Chodzi o to, żeby przy każdej takiej akcji troszeczkę tak próbować przemycić trochę wiedzy leśnej, trochę takich informacji o tym, jak się zachowywać w tym lesie, co tam można robić, czego nie można, czego unikać.
14: No i także pewnie o samych grzybach wiecie więcej niż przeciętny mieszkaniec.
15: No tutaj to bym dyskutował bardzo, tak, dlatego że często autochtoni znają takie miejsca
14: i takie
15: sekrety, że my nawet terenowcy o tym nie wiemy.
14: Okej, to zapraszamy serdecznie, zapisy trwają. To grzybobranie, tak jak pan powiedział, 10 października.
15: Tak, zapraszamy odwiedzić naszą stronę internetową, tam wszystkiego się można dowiedzieć, a grzyby na pewno będą.
14: O, obiecał to pan Jan Szczurek, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Radziwiłłów. Dziękuję bardzo.
15: Dziękuję również.
11: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Słuchacze.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Słuchacze, Gawłowska 105.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
8: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17:00. Zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim. Martina Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll opus 21 Chopina i czwarta symfonia Adur opus 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: 9 do 10 na zegarach. Tymczasem kalendarzowa jesień tuż, tuż i sezon infekcyjny powoli się rozpędza. W przychodniach pojawia się coraz więcej osób z objawami chorób zakaźnych. Lekarze diagnozują nie tylko grypę, ale też zakażenia COVID-19. Zwraca na to uwagę lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
1: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
0: Według lekarzy wrzesień to najlepszy moment na szczepienie. Do czego my oczywiście serdecznie zachęcamy. Za chwilę wiadomości, a co w nich, o tym już za chwilę.

0: Suzy 4 kończy muzycznie 9. Za chwilę wiadomości, a w nich o jesieni, bowiem wraz z nią idą mgły. I powiemy, jak bezpiecznie jeździć w taką pogodę.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Stołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 18,39 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 19 września lub do wyczerpania zapasów.
5: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, AZS Politechnika Warszawska. 19 września, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na wasz doping.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje sportowe z kraju i ze świata.
10: Jutro spotkanie prezydenta z szefem MON i szefem sztabu generalnego. Politycy prawicy chcą zorganizować Marsz Niepodległości we Lwowie. Idzie jesień, a z nią mgły. Podpowiemy, jak bezpiecznie jeździć w taką pogodę. Miriam Lipińska. Bezpieczeństwo Polski po niedawnych rosyjskich atakach przy granicy z Ukrainą i rosyjski dron wyłowiony z Bałtyku. To temat jutrzejszego spotkania w wąskim gronie. Prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Prezydent nie widzi potrzeby zwoływania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo jego przedstawiciele co tydzień biorą udział w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa przy premierze.
11: Informacja z komitetów jest przekazywana na bieżąco panu prezydentowi, a z tych spraw, które mamy na bieżąco do omówienia, wicepremier i minister obrony narodowej, jak i szef sztabu, to jest ta formuła, która jest dla nas najbardziej odpowiednia.
10: Mówi szef BBN Bartosz Grodecki. A w obliczu wojny hybrydowej każdy sygnał może mieć znaczenie. Służby specjalne apelują do Polaków o zgłaszanie podejrzanych sytuacji, takich jak nietypowe zachowania ludzi na przykład w pobliżu mostów czy torów kolejowych i porzucone w tych miejscach paczki.
12: Rosyjska fantazja nie ma granic. Są próby podpalania, są próby ataków czy wysadzania torów, tak jak mieliśmy przypadek pod Garwolinem. Zwracajmy na to uwagę. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Służby, każdy taki sygnał traktują niezmiernie poważnie.
10: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL dosadnie o pomyśle prawicowych polityków na temat organizacji Polskiego Marszu Niepodległości na ulicach Lwowa.
13: Mam wrażenie, że niektórym bałwanom pomyliła się odwaga z odważnikiem. Dzisiaj jest 17 września, czyli rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę. I co? naprawdę nie ma lepszego prezentu dla Putina niż tego typu interpretacja. To jest po prostu skandal i niedopuszczalny.
10: Grupa 21 posłów opozycji skierowała interpelację do premiera Donalda Tuska w sprawie zorganizowania 11 listopada we Lwowie Polskiego Marszu Niepodległości. Autorzy pisma domagają się, aby polski rząd uzyskał zgodę od władz Ukrainy oraz zapewnił finansowanie i zaplecze organizacyjne dla tego wydarzenia. Uwaga na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcje kierowcy są spowolnione. Zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z policji.
14: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
10: Gęste mgły mogą pojawić się już dziś wieczorem i jutro o poranku w Świętokrzyskiem, części województwa śląskiego, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Do naszych domów i na balkony wpada coraz więcej owadów. To m.in. osy, biedronki, pluskwy czy muszki owocówki. Sprzyja im suche i długie lato. Teraz owady chronią się przed zimą, szukają pożywienia i kopulują, mówi dr Grzegorz Wagner, entomolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
15: To oczywiście modliszka. Samce intensywnie poszukują swoich wybranek. Samce są zdolne do lotu, zatem czasami wędrują i na wysokie piętra w blokach, do centrów miast.
10: Owady powinny zostać z nami do pierwszych przymrozków.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
16: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Porażka Jagiellonii na otwarcie rywalizacji w Lidze Europy. Zespół z Białegostoku przegrał na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 1-2. A dziś wieczorem pierwszy mecz Lecha Poznań. Kolejorza czeka niełatwe spotkanie w Londynie, bo tam zagra z triumfatorem Ligi Konferencji z ubiegłego sezonu Crystal Palace, mówi pomocnik Adam Wharton.
18: Nie powiedziałbym, że są jakieś oczekiwania. Myślę, że w zeszłym roku nie oczekiwano prawdopodobnie, że zajdziemy tak daleko, ale tym razem możemy wykorzystać doświadczenie z zeszłego roku. Wiemy, jak działa ten format rozgrywek z fazą grupową i potem systemem pucharowym. Mam nadzieję, że awansujemy do finału.
17: To dla takich spotkań gra się w europejskich pucharach, mówi trener Lecha Nils Frederiksen.
18: Zawsze, gdy grasz z rywalem z Premier League, to wiesz, że po drugiej stronie boiska czeka cię dużo jakości i tego jestem pewien. Ale to też jest jedna z przyczyn, dla których tak mocno czekamy na to spotkanie.
17: Mecz w Londynie rozpocznie się o 21:00. Jednak nie są niepokonani. Polscy siatkarze w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy przegrali z Bułgarią 2-3. Już przed spotkaniem było wiadomo, że biało-czerwoni i tak zajmą pierwsze miejsce w grupie, ale nie było mowy o odpuszczaniu, mówi rozgrywający Jan Firlej.
19: Nie, nikt nam nie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios, bardzo fizyczna siatkówka dzisiaj. Myślę, że dla kibiców gratka, świetnie się to na pewno oglądało. Szkoda, że nie jest happy endem dla nas, ale jest to tak naprawdę ostatni mecz grupowy, który nie ma wpływu na miejsce też w grupie.
17: Bułgarzy dali nam w kość, ale cel pozostaje ten sam. Obronić tytuł, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
20: No po tym spotkaniu ja już czuję, że nogi są naprawdę ciężkie i pulsują. Także taki jeden dzień, w którym dojdziemy do siebie, a później oczywiście pełna koncentracja, przygotowanie do kolejnej rundy.
17: W 1/8 finału Polacy zagrają w sobotę z Łotwą. Magdalena Fręch awansowała do najlepszej ósemki turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Pokonała Amerykankę Caroline Dolhite 6-4-6-3. O półfinał zagra z jej rodaczką Iwą Jowicz.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
16: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: 6:10. Wilki i Baśka na dobry początek tej godziny. Tomek Marciniak, witam ponownie. My też będziemy mieli swój bardzo ważny mecz w najbliższą sobotę. Mecz charytatywny, o tym na pewno przed 11 jeszcze powiemy. Zaprosimy również na dożynki gminy Sochaczew. Pozostańcie z nami.

0: 20 po 10, Ania Dąbrowska i nieprawda, to już prawda jest za nami. Tymczasem przed nami dożynki gminy Sochaczew. 20 września w niedzielę zapraszamy na boisko Piasta Feliksów. O 12.30 korowód wieńców dożynkowych ze starostami dożynek. O 13.00 msza polowa z udziałem orkiestry dętej gminy Sochaczew, którą będzie odprawiał ksiądz biskup Wojciech Osiar. Później o 14.00 otwarcie dożynek, część oficjalna, przemówienia, rozstrzygnięcie lokalnych konkursów, występy dzieci i młodzieży z gminnych szkół, a także biesiada weselna z zespołem Excel. To o 18.00, o 21.00 gwiazda wieczoru będzie z Kolim.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.00.
3: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
5: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
15: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na dni otwarte. Spotkania odbędą się 22 września oraz 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
18: Radio Sochaczew na dzień dobry.
17: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
19: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

0: Thank you.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: 21 minut do 11. Przypominamy, że w najbliższą sobotę 19 września na Stadionie Miejskim w Sochaczewie przy Warszawskiej 80. Wielki mecz rewanżowy. Ekipa burmistrza kontra klub piłkarski Orkan Sochaczew. Jest to mecz charytatywny. Będziemy zbierać na licytacjach środki na leczenie i rehabilitację Mai i Stasia Tarasów. Na to spotkanie zaprasza włodarz naszego miasta Daniel Janiak.
1: Otwieramy piękne kompleksy sportowe. To od 14.30, od po godzinie 15.00 wielkie wydarzenie sportowe, trzy mecze sportowe i ten ostatni, ekipa burmistrza kontra Orkan Sochaczew. Powiem, łatwo skóry nie sprzedamy, ale najważniejsze, że zbieramy tego dnia dla Mai, dla Stasia i każda złotówka naprawdę będzie na wagę złota. Zachęcam, bądźmy razem. Ja podkreślam, że zawsze sochaczewianie mają najpiękniejsze serca i też wielkie podziękowania dla Radia Sochaczew, dla pana prezesa, dla pana redaktora, że wspieracie to wydarzenie, bo naprawdę to wydarzenie może pomóc rodzinie Tarasów.
2: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowie.

0: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: 5 do 11 na zegarach, za chwilę Jowita Leszczyńska w studiu i wiadomości, a w nich zajrzymy do gminy Rybno.
1: 94,9 FM. Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 18,39 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 19 września lub do wyczerpania zapasów.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17:00 zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim Martina Garcia Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll opus 21 Chopina i czwarta symfonia Adur opus 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuu & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuu & PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Jest 11:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
16: Zaczynamy od ważnej uroczystości dla społeczności gminy Rybno. Już w sobotę tutejsi druhowie będą świętować stulecie jednostki. Historyczny portyk przy szkole podstawowej numer 1 w Sochaczewie już po remoncie. W tym serwisie także zaproszenie na warsztaty biblioteki pedagogicznej w Sochaczewie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Uroczysta msza święta, apel połączony z nadaniem nowego sztandaru, przemówienia gości i poczęstunek to główne elementy obchodów stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie, jakie odbędą się w najbliższą sobotę na terenie jednostki.
9: Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnie powstała w kwietniu 1926 roku. Powodem założenia tej jednostki była zwarta i drewniana zabudowa wsi Rybno i Kamieńszczyzna, stwarzająca niebezpieczeństwo pożarów. Natomiast inicjatorami jej założenia byli mieszkańcy wsi właśnie Rybno i Kamieńszczyzna przy wsparciu ówczesnych właścicieli majątku państwa Izabeli i Józefa Koczorowskich. Należy zaznaczyć, że w ówczesnych czasach właśnie życie na wsiach skupiało się zazwyczaj wokół dworów i majątków dworskich.
16: Mówił Przemysław Zieliński, prezes jednostki OSP Rybno.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Historyczny portyk przy szkole podstawowej nr 1 już po remoncie. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta wiceprzewodniczący Jakub Wojewoda podkreślał, jak istotna jest dbałość o zabytki.
10: To chyba już jedyne detale architektoniczne zabytkowe, które pozostały w tych budynkach. Były one przez lata przebudowywane, ale naprawdę cieszy oko i tym bardziej, że Szpital Wojenny 802 Jeniecki Wojskowy znajdował się w tych budynkach i są fotografie, które obrazują żołnierzy Wojska Polskiego, którzy przed tym budynkiem byli fotografowani. Zbliżają się obchody rocznicy tutaj walk o Sochaczew 1939 roku i myślę, że to też jakby takie warte podkreślenia. Wydarzenie i remont.
16: Biblioteka Pedagogiczna w Sochaczewie zaprasza na warsztaty edukacyjne. Wydarzenie skierowane jest do młodzieży wkraczającej w dorosłe życie i nosi hasło Bezpieczni Świadomi. O szczegółach dyrektor biblioteki Elżbieta Szczypińska.
17: Przyjedzie do nas pan Roman Latoszyński, który jest reprezentantem Krajowego Centrum AIDS i będzie mówił o profilaktyce HIV-AIDS, też o profilaktyce uzależnień. Warto skorzystać z tego wydarzenia. Skierowaliśmy zaproszenia do naszych wszystkich miejskich szkół ponadpodstawowych. Mamy informację zwrotną, że młodzież będzie uczestniczyła. Warto skorzystać, ponieważ wpisuje się to wydarzenie w tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Tu będzie też mowa o wykluczeniu, o zdrowiu psychicznym. W dogodnych warunkach w kinie Odeon odbędą się te warsztaty i mamy tutaj prezent dla uczestników, film, który wchodzi na ekrany kin Niebo nad Normandią.
16: Warsztaty odbędą się w środę 23 września.
18: Coraz więcej Polaków obawia się wpływu wojny na Ukrainie na naszą gospodarkę. Jak wynika z danych GUS-u, jeszcze w zeszłym miesiącu takich osób było niespełna 23%. We wrześniu już ponad 27%. Z kolei dla nieco ponad 30% respondentów obecna sytuacja na Ukrainie stanowi duże zagrożenie dla suwerenności i niepodległości Polski. Tu też jest wzrost, bo jeszcze miesiąc temu myślało w ten sposób niewiele ponad 28% pytanych. Rosjanie testują NATO od Norwegii po Rumunię, a incydentów z udziałem dronów będzie coraz więcej, tak dr Jacek Raubo z portalu Defense24 komentuje informację, że dron wyłowiony z Bałtyku w rejonie Rusinowa był uzbrojony. Zdaniem eksperta Moskwa będzie też chciała zwiększać koszty NATO, wymuszając podrywanie myśliwców.
19: To jest takie działanie na wyniszczenie, czy też na zwiększenie kosztów, może nawet nie wyniszczenie, bo mamy zwiększony potencjał niż Rosja, ale na podwyższenie naszych potrzeb, jeżeli chodzi o finansowanie sił powietrznych i szerzej obrony powietrznej, myśląc też o komponentach np. lądowych i mocy.
18: Według wojska maszyna odnaleziona w rejonie Rusinowa to nowa wersja używanej przez Rosję Gerbery. Bezzałogowiec zostanie teraz dokładnie zbadany.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Czekamy na te słonko, ale na razie nic się na to nie zapowiada, bo jest zachmurzenie duże, ciśnienie na poziomie 1013 hektopaskali, wiatr cały czas towarzyszy nam z zachodu. To, co się zmieniło, to temperatura powietrza 16 stopni już na termometrach.
2: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 po 11, tu Radio Sochaczew. Na dzień dobry. No to dzień dobry jeszcze raz. Tomek Marciniak, kłaniam się.

0: 19 po 11 w Radiu Słuchacze. Wracamy do wczorajszego rollercoastera przy Warszawskiej 80. Przypomnę, 1/4 okręgowego piłkarskiego Pucharu Polski. Klub piłkarski Orkan Sochaczew w czasie regulaminowym remisował ze Spartą Mochowo 1-1, a dopiero w rzutach karnych zapewnił sobie udział w półfinale. Ten gol w 83 minucie dający remis i, co ważne, przejście do rzutów karnych był autorstwa Franka Stawickiego. Jak on widział ten mecz?
1: Pierwsza połowa, weszliśmy trochę źle w mecz, byliśmy dobrze na niego przygotowani, lecz niezbyt dobrze rozegraliśmy tę pierwszą połowę. W drugiej trochę polepszyliśmy grę, atakowaliśmy, nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji, mieliśmy trochę pecha, ale udało się w końcu strzelić bramkę w końcówce i dać nadzieję, żeby w karnych wygrać mecz.
0: No właśnie, kolejny raz rzuty karne, to jest zawsze loteria, nerwówka, ale daliście radę.
1: Myślę, że też jest taki sprawdzian techniki, nerwów, nie tylko losowość, i pokazaliśmy następny raz, że jesteśmy tym lepsi.
0: Brawo drużyna, teraz czekamy na mecz półfinałowy 23 września w środę przy Warszawskiej 80, a finał w Gąbinie z kim? To się okaże dopiero za tydzień, nie tak czy inaczej. W środę czeka piłkarzy Orkana Sochaczew mecz ligowy o 15 w niedzielę 20 września. Rywalem zespół Pogoni Słupia. A już za chwilę audycja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
2: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
13: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
14: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na dni otwarte. Spotkania odbędą się 22 września oraz 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
15: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
18: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
19: W naszym studiu Agata Kalińska, naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Sochaczew. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
19: Bardzo ważna informacja. Ruszyło już głosowanie na projekty zgłoszone, zakwalifikowane do sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. To głosowanie potrwa do końca miesiąca. Przypomnijmy najważniejsze zasady.
20: Tak, najważniejsze jest to, abyście państwo wzięli udział w tym głosowaniu i właśnie tutaj moja obecność w studiu jest po to, aby zachęcać państwa, żebyście państwo zadeklarowali swój udział. Do 30 września niewiele czasu zostało, bo to 2 tygodnie jest na to głosowanie, więc nie marnujmy nawet chwili. Proszę państwa, głosowanie, głosy, które będziecie państwo wypełniać, czyli karty, będzie można oddawać tak zarówno w formie papierowej, tradycyjnie na karcie papierowej, jak i za pomocą formularza internetowego, który jest dostępny na stronie konsultacjesochaczew.pl. Wiele osób już z tej formuły korzystało. Ważne jest, aby karta do głosowania była poprawnie wypełniona. Za nieważne uznaje się głosy oddane przez mieszkańca na więcej niż 3 projekty na jednej karcie do głosowania, oddane przez przez mieszkańca na więcej niż na jednej karcie do głosowania, czyli ktoś wielokrotnie głosuje, w którym nie postawiono znaku X przy żadnym z projektów, to mimo że jest prawidłowo wypełniona, brakuje X-a, też nie może być uznana za ważna. Karta, głos będzie również nieważny, jeśli będzie oddany przez osobę nieuprawnioną. Przez osobę nieuprawnioną rozumiemy, że osoba ta nie mieszka na stałe na terenie Sochaczewa, nie jest mieszkańcem Sochaczewa, pochodzi, a zdarzały się takie przypadki, że ludzie z gmin ościennych głosowali również w budżecie obywatelskim Sochaczewa. My takie karty oczywiście wychwytujemy, nie ma takiej możliwości, proszę państwa, no i taki głos jest nieważny. Również na karcie zawierającej, nie na tej karcie, którą państwo wypełniacie, brak jest informacji o danych osoby głosującej i nie ma tego czytelnego podpisu. Jeśli jest to baz groła, której nie możemy odczytać, to wiadomo, że taki głos jest również nieważny, a więc takie te elementy są bardzo, bardzo ważne. My musimy po prostu skojarzyć adres zamieszkania z nazwiskiem osoby. Jeśli nie uda nam się tego połączyć, no to takie karty, taką kartę uznamy za kartę nieważną. Chciałabym również powiedzieć o tym, żeby państwo mieli dużą dogodność do tego, żeby móc te głosy oddać, na przykład w wersji na karcie papierowej, to uruchomiliśmy kilkanaście punktów. Państwo już doskonale wiecie, ci, którzy głosowali w poprzednich edycjach budżetu, to wiedzą, gdzie to jest, a dla tych z państwa, którzy będą po raz pierwszy głosowali, to ja tylko przypomnę, że w Urzędzie Miejskim, w Biurze Obsługi Klienta na samym dole jest specjalny taki pojemnik oznakowany budżet obywatelski. Są karty do wypełnienia w kramnicach miejskich na pierwszym piętrze. Możecie państwo zagłosować. Na Mosirze państwo możecie zagłosować. Możecie państwo zagłosować we wszystkich placówkach oświatowych, czyli we wszystkich szkołach, jak również w przedszkolach, jak również w Centrum Usług Społecznych przy 600-lecia. Tam się znajduje też urna oraz również na Boryszewie Centrum Kultury, w Sochaczewskim Centrum Kultury. I ostatnia lokalizacja to środowiskowy dom samopomocy. Więc tu Państwo znajdziecie te wszystkie karty, na które możecie wypełnić i wrzucić do urny i tak jak powiedziałam w formule elektronicznej. Co jeszcze mogę przypomnieć, że środki na realizację zostały podzielone między cztery miejskie okręgi. Każdy z nich ma do dyspozycji pulę 140 tysięcy złotych. Projekty są sklasyfikowane, zostały sklasyfikowane w trzech kategoriach. Na projekty małe to do 5 tysięcy złotych, projekty średnie od 5 do 25 tysięcy złotych oraz projekty duże od 25 do 100 tysięcy złotych. Informacje na temat projektów, jakie to są projekty, znajdują się na naszej stronie. Również na tym portalu konsultacje też Państwo znajdziecie informacje, więc zachęcam bardzo, bardzo serdecznie, żebyście wzięli Państwo sprawę w swoje ręce. Nie zawsze się tak zdarza, że któreś z projektów nam odpowiadają, może chcielibyśmy co innego, no ale wybieramy z tych projektów, które przeszły weryfikację, zakwalifikowały się, otrzymały właściwą ocenę merytoryczną, zostały dopuszczone do głosowania. Jest to taka dosyć długa i żmudna procedura analizowania tych wszystkich projektów. No i mamy nadzieję, że tym razem również Państwo będziecie się dobrze bawili podczas głosowania, a wyniki poznamy, już tutaj zaglądam do swojej ściągawki, wyniki poznamy po 22 października, gdzie od 1 do 22 będziemy przeliczali głosy i będziemy tutaj podawali Państwu wyniki głosowania, jakie z projektów znajdą się w budżecie na rok 2027 i będą cieszyły te projekty nasze oczy.
1: Z tymi projektami oczywiście możemy się zapoznać na stronie ratusza. Tak pani powiedziała, tak, że nie zawsze nam się mogą podobać te projekty, chcielibyśmy coś innego. To jest wtedy wskazanie do tego, żeby w kolejnej edycji samemu złożyć projekt.
20: Tak. Ja jeszcze chciałam tylko dodać, mam tutaj przed sobą Ziemię Sochaczewską najnowszą i też w Ziemi wszystkie projekty są podane z kwotami, także również zachęcam do tego, żeby przeczytać sobie gazetę i też już Państwo będziecie mieli również na bieżąco tę informację.
1: I przechodzimy do kolejnego wątku. Ważne wydarzenie natury sportowej i charytatywnej w najbliższy weekend, a mianowicie zapowiadany już też na naszej antenie mecz charytatywny organizowany przez burmistrza i Urząd Miasta.
20: Tak, ja już nie będę rozwodzić się bardzo długo, bo zapewne Państwo doskonale orientujecie się, jaki charakter jest tego spotkania, już w samej nazwie charytatywne, a dodatkowo wielki rewanż, bo taki mecz odbył się tylko na rzecz innych dzieci, odbył się rok temu. Teraz zbieramy na rzecz pieniążki, na rzecz Mai i Stasia Tarasów. I bardzo, bardzo przykładaliśmy się do tego, aby wydarzenie było dopracowane w każdym calu, aby ci, którzy przyjdą na to wydarzenie, byli usatysfakcjonowani, aby się dobrze bawili. Zobaczcie Państwo, że naprawdę czeka Was, będzie tutaj wspaniała zabawa. Od godziny 15 na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będziemy przy ulicy oczywiście Warszawskiej 80, będziemy na Państwa czekać. Ten cały projekt charytatywny będzie miał swoje trzy odsłony. Pierwsza odsłona to będzie mecz maluchów, dzieci rocznika 2016, 17 i 18. Ten mecz rozegrany będzie w godzinach 15:15, 15:45, dwa razy po 15 minut. Dzieci będą grały, po czym 15-minutowa przerwa i w tym czasie będziemy licytowali gadżety sportowe i nie tylko, które zostały dostarczone do Urzędu Miejskiego przez osoby, które chciały się podzielić swoimi pieniążkami, chciały oddać te cenne rzeczy na licytację, żeby wesprzeć chore dzieci. Od godziny 16 do 16:30 zapraszamy na mecz Old Boyów, mecz mecz oczywiście drużyny burmistrza z drużyną klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew, to te mecze się toczą. Wydawało mi się, że już nie muszę tego przypominać, ale tak, dla tych, którzy nie słyszeli, to właśnie to, ta rywalizacja będzie między drużyną burmistrza a drużyną klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew. Ten, tak jak powiedziałam, od 16 do 16.30 mecz Old Boyów. Od 16.35 do 16.45 druga tura licytacji będzie się odbywała i tutaj też ciekawe koszulki, piłki, gadżety, medale i później przygotowanie do tego meczu gwiazd. Od godziny 16.50 prezentacja zawodników meczu gwiazd do godziny 17, od 17 do godziny 18, dwa razy po 30 minut mecz gwiazd, na które burmistrz zaprosił znanych, lubianych sportowców, tutaj lokalnych działaczy sportowych, przedsiębiorców, influencerów, artystów, którzy z nami współpracują, ciekawe nazwiska. Mamy nadzieję, że wszyscy odliczą się, odhaczą się na tej naszej liście. A oprócz tego, szanowni państwo, cała strefa kibica od godziny 14.30 czynna dla wszystkich państwa. Będzie to miejsce, w którym uczestnicy wydarzenia będą mogli wspólnie spędzić czas, przygotować się do sportowych emocji, a czy oczywiście aktywnie uczestniczyć w charytatywnym pikniku. Strefa będzie dostępna przez cały czas trwania wydarzenia. Będzie stanowiła doskonałe uzupełnienie sportowej części imprezy. I tutaj w tej strefie, strefa zabaw dla dzieci, animacje i konkursy dla najmłodszych, strefa gastronomiczna, no i oczywiście głównym celem, tak jak tutaj zaznaczyliśmy na samym początku, to jest zbieranie środków na rzecz potrzebujących dzieci i liczymy tutaj na państwa hojność. Mamy nadzieję, że i tym razem państwo otworzycie swoje serce i dołożycie wszelkich starań, aby te środki, które zostały zebrane, aby one były naprawdę duże. Dla tych z państwa, którzy nie będą mogli osobiście obserwować sportowych zmagań i przyjść tutaj do nas na obiekty, to zachęcamy do oglądania transmisji tego meczu na portalu założonym przez pana Krzysztofa Stanowskiego, weszło.com, bo ta stacja objęła patronatem to wydarzenie i mocno je również promuje. I moje ostatnie zaproszenie do państwa, zrezygnujcie państwo z obiadu w domu, przyjdźcie do nas na taki obiad na świeżym powietrzu, a tym samym wesprzecie tą bardzo, bardzo szlachetną akcję na rzecz potrzebujących. Wierzę, kochani sochaczewianie, że ten apel spotka się z dużym odzewem. Burmistrz miasta Sochaczewa, pan Daniel Janiak, liczy na was, więc przybądźcie licznie wszyscy na ten mecz. Ulica Warszawska 80, obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Bez was to wydarzenie się naprawdę nie uda. Pozdrawiam.
1: Kropka. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Zapraszałam na to wydarzenie i do udziału w głosowaniu projektów SBO. Agata Kalińska, naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta.
0: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
21: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Pamiętaj mnie.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, AZS Politechnika Warszawska. 19 września, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na wasz doping.
9: OSP Szczytno zaprasza na darmowe warsztaty edukacyjne. Już 19 września od godziny 10 do 20 na placu OSP Szczytno. W programie pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym, zachowanie w sytuacjach kryzysowych i wiele innych.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: Doda i nie żałuję razem ze Smolastym. 10 do 12 już na zegarach. A co by na to, żeby właśnie teraz wrzucić coś na ruszt?
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: I patrzymy, co tam dziś na ruszt można wrzucić. Jest to zupa żurek, na drugie jest żeberko pieczone, do tego ziemniaczki i surówka z marchewki. I pora. Dodatkowo w ofercie znajdziecie dziś rybę smażoną typu okoń albo pierogi ręcznie robione, na przykład z mięsem. Życzymy smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B. Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM.

0: 3 do 12 na zegarach. Za chwilę serwis informacyjny w Radiu Sochaczew, a w nim zaproszenie na imprezę do Błonia. Jaką, o tym dowiecie się już za chwilę od Jowity Tyleszczyńskiej.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 18,39 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 19 września lub do wyczerpania zapasów.
5: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
2: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
0: Jest punktualnie 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Przed nami największa impreza wystawiennicza w regionie, czyli Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Na scenie 12 gwiazd, a w programie także wykłady i doradztwo. W tym serwisie zapraszamy na klubowe pożegnanie lata w Błoniu. W ten weekend także coś dla miłośników muzyki klasycznej, czyli zakończenie cyklu koncertów letniej sceny w Żelazowej Woli. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw to największa impreza wystawiennicza w regionie. Nierozerwalnie wiąże się też z atrakcjami muzycznymi. Do Skierniewic rokrocznie przybywają gwiazdy wielkiego formatu i przez 3 dni bawią gości swoimi występami. Tegoroczna 49. edycja święta odbędzie się w dniach 18-20 września. Wystąpią tu m.in. Young Leosia, Molesta Evenement, Urszula, Lady Punk czy Piotr Rogucki. Ale Święto Kwiatów to też okazja do zakupów.
10: Hala sportowa przy ulicy Pomologicznej, gdzie w tym roku będziemy mieli po raz kolejny przepiękną wystawę warzywno-kwiatowo-owocową, bo tak naprawdę ta trójka naszych bohaterów święta tam znajdzie swoje miejsce, ale mamy także osadę pałacową, a więc przestrzeń zagospodarowaną przez Skierniewicki Instytut Ogrodnictwa, gdzie również kolejna odsłona wystawy, ale także dużo ciekawych branżowych wydarzeń. No i te ulice, na których setki wystawców z bardzo różnorodnym asortymentem się prezentuje. Można kupić właśnie sadzonki, roślin, warzyw, kwiaty, cebulki, nasiona, to wszystko w Skierniewicach w ten weekend będzie można znaleźć.
9: Mówił rzecznik Urzędu Miasta Skierniewice Przemysław Rybicki. Dodatkowo w trakcie 2 dni będzie można porozmawiać z ekspertami z zakresu ogrodnictwa.
5: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Może sama idea nie nowa, ale styl już tak. W Błoniu odbędzie się klubowe zakończenie lata. Na scenie wystąpią DJ Insan, DJ Drom, Madson i DJ Vice. Na gości będą czekać food trucki i dodatkowe atrakcje. Wrzesień w Błoniu obfituje w różnego rodzaju wydarzenia, te historyczne i rozrywkowe. Na wszystkie zaprasza burmistrz Zenon Reszka.
11: No widać, że wrzesień, oprócz tego, że jest miesiącem pamięci narodowej, będzie także miesiącem w Błoniu wielu różnego rodzaju imprez po okresie wakacyjnym, chociaż wakacje też nie były spokojne, bo też wiele się działo i też wiele wydarzeń było. Pożegnanie lata to już stały punkt programu organizowany przez Centrum Kultury, więc serdecznie zapraszamy 19 września już na nasz amfiteatr.
9: Wstęp na klubowe pożegnanie lata jest wolny, start o 19. A już w najbliższą sobotę letnia scena w Żelazowej Woli zakończy tegoroczny cykl koncertowy. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina wystąpi Martin Garcia, zdobywca trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu podczas 18. konkursu chopinowskiego. Artyście towarzyszyć będzie Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń.
12: Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To efekt ponadprzeciętnie wysokiej temperatury globalnej, a także napływających nad Europę mas powietrza z nad Afryki. Może się to przełożyć na krótsze okresy grzewcze, ale nie zredukuje to smogu, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
13: Wyższa temperatura na pewno redukuje emisję, bo nie używamy tylu opału, natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym on będzie zalegał i będzie z nami. To szczególnie powiedzmy jakieś takie nocne czy poranne okresy.
12: Ciepła i bezdeszczowa jesień może natomiast wydłużyć okres suszy i zagrożenia pożarowego. Maszynista przesłuchany i potwierdza się pierwotna wersja dotycząca ubiegłotygodniowej katastrofy kolejowej pod Radomiem. Takie są nowe doniesienia z prokuratury. Z zeznań wynika, że ciężarówka, która uderzyła w pociąg, miała wjechać na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Pociąg jechał wtedy z prędkością 117 km na godzinę. Kierowcy betoniarki na razie śledczy przesłuchać nie mogą.
14: Stan kierującego ciężarówką jest nadal określany jako ciężki. Nie ma możliwości wykonania czynności z tym panem.
12: Wyjaśnia Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. W wypadku zginęła jedna osoba, kilkanaście zostało rannych, trzy ciężko. Straty podliczyła też kolej, to kilkanaście milionów złotych.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Chmury i deszczowo na Pomorzu. Możliwe burze przejściowe, rozpogodzenie głównie na zachodzie. Na ogół od 16 do 19. stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich do 21 stopni Celsjusza. U nas zaczyna się jakby trochę przejaśniać, ale tak trochę nieśmiało. Bardziej ja liczę na to, że te zapowiedzi synoptyków się sprawdzą i to słonko w godzinach popołudniowych do nas na stałe zagości.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 12, czyli już popołudnie, czyli już gramy jeszcze więcej muzyki. Dżem na dobry początek i ich naiwne pytania. Tomek Marciniak. Cześć, popołudniu.

0: 10 po 12, czyli gramy nasz dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: 19 po 12 już na zegarach. Tak sobie przeglądam portal tusochaczew.pl. Zakładka co, gdzie, kiedy i w niedzielę 20 września nastąpi zakończenie sezonu w sochaczewskiej wąskotorówce, czyli w kolei wąskotorowej w Sochaczewie. Zapraszamy serdecznie. Szczegółowy program znajdziecie na tusochaczew.pl albo na stronie naszej wąskotorówki. Pogoda jest taka trochę w kratkę się zapowiada, ale myślę, że nie odstraszy chętnych, ale tych, którzy chcieliby przejechać się ostatni raz w tym sezonie do Wilczy Tułowskich. Serdecznie zapraszamy, a więcej tego zaproszeń na najbliższy weekend, a będzie się naprawdę działo, znajdziecie na tusochaczew.pl.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
6: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

0: kochać cię za późno? No nigdy nie jest za późno na miłość. 21 minut do 13 na zegarach. Ja dziś z boku rano zapytałem was, jak rozpoczynacie swój dzień pracy, od czego, od jakiej czynności. Okazuje się, że nie jesteście sam, że ja nie jestem sam, czyli generalnie najpierw kawa, a później to się dopiero zobaczy, choć są i tacy, którzy dzień pracy rozpoczynają na przykład od śniadania, co się oczywiście chwali, bo śniadanie jest najważniejsze, jeżeli chodzi o wszystkie posiłki w ciągu dnia. Ja bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez

0: Gliński?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest Lacoste.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
12: Reklama.

0: Sanach i jej Melodian. 3 do 13 na zegarach, za chwilę wiadomości, a w nich o tym, kto został nowym prezesem RC Orkan Sochaczew.
1: Gra dla was Radio Sochaczew 94 i 9 FM. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: OSP Szczytno zaprasza na darmowe warsztaty edukacyjne. Już 19 września od godziny 10 do 20 na placu OSP Szczytno. W programie pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym, zachowanie w sytuacjach kryzysowych i wiele innych.
6: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
7: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 18,39 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 19 września lub do wyczerpania zapasów.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8,11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
12: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Zbliża się 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
17: Z garażu w magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej w starostwie podpisano umowę, której wartość przekracza 400 tysięcy złotych. Rugby klub Orkan Sochaczew ma nowego prezesa. Robert Małolepszy rezygnuje ze stanowiska. Ruszyła jesienna runda czwartków lekkoatletycznych. Do pierwszych zawodów przystąpiło 150 młodych uczestników. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W starostwie powiatowym w Sochaczewie podpisano umowę na dostosowanie budynku garażowego przy ogrodniku do funkcji magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej. To kolejne zadanie w ramach tego programu realizowane przy rządowym wsparciu finansowym.
18: I tutaj będą główne zadania, czyli wymiana pokrycia dachowego, założenie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie placu manewrowego, żeby mogły samochody dojeżdżać do tego w przyszłości magazynu. Także bardzo potrzebny czynnik, który będzie niezbędny podczas różnego rodzaju kryzysów. Żyjemy w takich czasach, że wszystko się może wydarzyć. Mamy dużo tutaj terenów przeciwpowodziowych, także możemy tam dostarczać różnego rodzaju materiały na powódź, na zagrożenia takie wichurą czy inne zdarzenia, no i łącznie z takimi zadaniami obronnymi. Także bardzo potrzebna inwestycja.
17: Mówił pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Mirosław Gorzki. Zadanie kosztować ma ponad 440 tysięcy złotych. 1/3 tej kwoty to środki własne samorządu powiatowego.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
17: Rugby klub Orkan Sochaczew ma nowego prezesa. To dotychczasowy wiceprezes Grzegorz Szynert. Jak podkreśla Robert Małolepszy, decyzja o ustąpieniu ze stanowiska prezesa miała charakter naturalny.
19: Po iluś latach następuje pewne zmianie materiału, potrzeba nowej energii, sił, nowych pomysłów, nowego spojrzenia. I to była nasza wspólna decyzja, bo Grzegorz Szynert to jest człowiek, który przez ostatnie 2 lata był wiceprezesem. Poznał bardzo dobrze od środka wszystkie systemy, problemy klubu. Klub oczywiście ma w ostatnich latach wiele sukcesów, ale też jak każdy klub wiele problemów. Jak zawsze największym wyzwaniem są finanse, zapewnienie środków finansowych.
17: I pozostajemy w temacie sportu. Ruszyła jesienna runda czwartków lekkoatletycznych, w których młodzi sportowcy z powiatu sochaczewskiego mogą sprawdzić swoje umiejętności. Do pierwszych zawodów przystąpiło około 150 młodych uczestników. Rywalizację otworzyli Renata Kubik i Emanuel Zimny, a na stadionie przy ulicy Warszawskiej nie zabrakło sportowych emocji, zaangażowania i zdrowej rywalizacji. W tegorocznej edycji startują dzieci z roczników 2014, 15 i 16. Na uczestników czekają zarówno konkurencje biegowe, jak i techniczne. Skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową oraz pchnięcie kulą. Jesienna runda obejmie 4 spotkania na stadionie Mosir przy Warszawskiej 16 i 22 września oraz 1 i 5 października. Tegoroczne zawody przynoszą także nowość, klasyfikację generalną szkół. Każdy startujący będzie zdobywał punkty nie tylko do swojej indywidualnej klasyfikacji, ale również dla szkoły, którą reprezentuje. Wyniki rundy jesiennej i wiosennej zostaną zsumowane, a na zakończenie sezonu poznamy najlepsze szkoły czwartków.
9: Wiadomości ekonomiczne.
10: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
20: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
21: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Wiadomości ekonomiczne, Tomasz Marciniak, zapraszam. Ceny paliw przekraczają kolejne psychologiczne granice i biją kolejne rekordy. Nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 zł za litr diesla.
22: Ja jako osoba prywatna, no boli mnie po kieszeni. Jako pracownik i jeżdżący samochodem służbowym już aż tak mniej, ale no jest to uprzykrzające życie.
23: Starczy mi na zdecydowanie krótszy czas niż jeszcze niedawno, więc to jest bardzo odczuwalna różnica.
0: Żalili się kierowcy na stacji paliw. Rząd zapowiada przywrócenie programu CPN, ale ma to zależeć od podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Prawie 5 tysięcy złotych brutto wyniesie nowa płaca minimalna w Polsce. Dokładnie 4950 złotych brutto, czyli mniej więcej 3700 złotych na rękę. To wzrost o 3%. Nowe kwoty zatwierdził właśnie rząd. Wejdą w życie 1 stycznia. 3,4% tyle wyniosła w sierpniu inflacja według danych GUS-u. Wzrost cen napędziły przede wszystkim szybko drożejące paliwa. W górę szły też ceny usług, od zdrowia przez edukację, aż po wycieczki zagraniczne i opłaty za mieszkanie. Na pocieszenie mieliśmy w miarę tanią żywność. W sierpniu znacznie tańsze niż rok wcześniej były wieprzowina, masło, mleko i warzywa.
10: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
20: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
21: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
4: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17:00. Zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim. Martina Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll opus 21 Chopina i czwarta symfonia Adur opus 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
1: Audycja sponsorowana.
9: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Elżbieta Wnęk, ortoptystka prowadząca gabinet ortoptyczny w Sochaczewie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Rozpoczął się nowy rok szkolny. To jest dobry czas, by porozmawiać o tym, jak ważny jest wzrok naszych dzieci, czyli młodych uczniów. Jak to jest z tym wzrokiem? Dlaczego to jest takie ważne?
10: Wzrok jest bardzo istotny dla dziecka, szczególnie w szkole, ponieważ dziecko tego wzroku używa cały czas. Cały czas pisze, czyta, patrzy na tablicę, patrzy na nauczyciela, sprawdza coś w książce, więc tego wzroku używa non-stop.
9: Czy problemy ze wzrokiem mogą niekiedy wyglądać jak problemy z nauką w ogóle?
10: Tak, może się tak zdarzyć. Dlatego, że dziecko, które ma problemy wzrokowe, może się bardzo szybko męczyć w czasie czytania, może gubić litery w czasie pisania, nie mieścić się w linijkach, gubić się w tekście, który czyta, przepisywać tablice z błędami, mieć problemy z przeczytaniem tekstu i potem wyciągnięciem odpowiednich wniosków, czyli z takim zrozumieniem tekstu, który czyta. I to często te problemy są mylone z jakimiś innymi problemami u dzieci, takimi bardziej rozwojowymi, ale też często jest to wynik właśnie problemów wzrokowych.
9: Czyli rzeczywiście sporo jest tych problemów, które mogłyby się wydawać takie niezwiązane ze wzrokiem, a jednak właśnie wzroku dotyczą.
10: Tak.
9: Kolejna sprawa, wydaje nam się, że dziecko przecież powie rodzicom, że gorzej widzi, natomiast no nie zawsze tak jest. Dlaczego?
10: No nie zawsze, nawet powiem, że bardzo często tak jest, że dziecko nie zwróci na to uwagi. Jeżeli dziecko miało trudności wzrokowe, jedno oko było na przykład słabsze od samego początku, od urodzenia, to dziecko nauczyło się z tym żyć, funkcjonować i ono po prostu nie wie, że źle widzi. Jeżeli dziecko nigdy nie nosiło okularów, nigdy nie miało kontroli u lekarza, to nie ma porównania. jeżeli dziecko nosiło okulary i albo nosi cały czas i zauważa, że coś zaczyna być gorzej, że zaczyna widzieć niewyraźnie, że pół roku wcześniej widziało lepiej, a teraz gorzej, to wtedy o czymś takim powiadomi rodzica. Natomiast jeżeli mamy dziecko, które widzi od samego swojego początku, od początku swojego życia niefajnie, niewyraźnie, no to dziecko myśli, że tak widzą wszyscy. Tego nie powie o tym mamie, nie powie tacie, nie zwróci na to w ogóle uwagi.
9: Na co w ogóle rodzic powinien zwrócić uwagę, jeśli chodzi o wzrok dziecka? Co powinno wzbudzić tę jego czujność?
10: Myślę, że dobrym sposobem będzie takie codzienne ocenianie, sprawdzanie zachowania dziecka. Na przykład to, czy dziecko mruży oczy, kiedy patrzy daleko, czy podchodzi bliżej do telewizora, czy bardzo nisko pochyla głowy nad zeszytem, czy siedzi w miarę w jednej pozycji w czasie odrabiania lekcji, czy cały czas się kręci, że zmienia tą pozycję, że odsuwa się od tego zeszytu, przysuwa, czy często pociera oczy, czy skarży się na bóle głowy, kiedy wraca ze szkoły, czy szybko rezygnuje z czytania albo z pisania, mówi, że coś jest nie w porządku, że on nie lubi czytać, on nie lubi pisać, czy na przykład zasłania jedno oko albo przechyla głowę. Takie objawy nie oznaczają oczywiście od razu, że jest jakieś konkretne zaburzenie wzrokowe, ale są takim sygnałem, żeby tym tematem się jakoś bardziej zainteresować, udać się na konsultację.
9: Ale czasem jest tak, że w przedszkolach czy szkołach odbywają się badania przesiewowe. Z tego, co mówiła pani jeszcze przed wejściem do studia, to jest pomocne, ale nie zawsze miarodajne.
10: Dokładnie tak, dlatego że takie badania wykonywane, nie wiem jak jest do końca teraz, natomiast kiedyś były to badania robione na przykład przez panią pielęgniarkę, że dziecko stawało i kilka metrów od tablicy do badania wzroku i miałam przeczytać literki. No i to niestety, to badanie było bardzo takie mało dokładne. W momencie, kiedy dziecko miało już trudności z przeczytaniem tych znaczków, to już była naprawdę bardzo duża wada wzroku. Więc takie badanie u pielęgniarki wykrywa już naprawdę bardzo poważne tematy, poważne zaburzenia wzrokowe. Natomiast to w ogóle, czy dziecko przeczyta te wszystkie literki, wcale nie oznacza, że dziecko widzi prawidłowo. Bo zapominamy o pewnych aspektach wzrokowych. Takie badanie, że dziecko przeczyta literki wyraźnie, to jest ocena ostrości wzrokowej. Czyli to, że dziecko potrafi jednym, potem drugim okiem zobaczyć coś wyraźnie. Natomiast na co dzień patrzymy obłocznie, używamy jednego i drugiego oka w tym samym czasie i tutaj musi być bardzo dobra współpraca pomiędzy prawym a lewym okiem, żeby nam się wyraźnie czytało, pisało, przenosiło wzrok z tablicy do zeszytu.
9: Jak wygląda profilaktyka chorób wzroku u dzieci?
10: Taka profilaktyka powinna być jakby kilkuetapowa. Pierwszą osobą, do której powinniśmy się udać, to jest lekarz okulista, który poda kropelki, czego dzieci nie lubią, ale muszą być te krople podane, żeby ocenić oko pod kątem takim zdrowotnym, czy nie ma żadnych chorób, potwierdzić albo wykluczyć wadę wzroku. Kropelki podaje się z tego powodu, żeby wyłączyć taki naturalny odruch, mechanizm dziecięcego oka, który powoduje pewne oszukiwanie w czasie badania. Dlatego się podaje te kropelki, żeby właśnie wyłączyć te mechanizmy i żeby lekarz mógł prawidłowo ocenić, czy dziecko potrzebuje okularów, czy nie. To jest jakby pierwszy etap. Natomiast drugim etapem powinna być wizyta u ortooptysty, który zajmuje się widzeniem obuocznym, czyli sprawdzi, jak oczy dziecka radzą sobie w takich naturalnych, codziennych sytuacjach, jak na przykład w szkole.
9: Rozmawiałyśmy już o tych badaniach przesiewowych. Czym właściwie różni się takie badanie od pełnego badania?
10: Badanie przesiewowe możemy powiedzieć, że jest takim filtrem. To jest krótsze badanie, może trochę mniej dokładne, ale to badanie przesiewowe ma na celu wychwycenie dzieci, które mają kłopoty wzrokowe i skierowanie ich na dalszą diagnostykę. Badanie przesiewowe nie zastąpi pełnej diagnozy, pełnego badania. I tutaj, tak jak powiedziałam wcześniej, to jest tylko taki filtr, który ma pomóc nam, jako specjalistom, pomóc rodzicom, żeby wychwycić ten moment, kiedy coś się dzieje niepokojącego i udać się na dokładniejszą diagnostykę.
9: Kto powinien w ogóle zgłosić się do specjalisty od wzroku, czy to do okulisty, czy do ortoptysty? Czy dzieci, które nie mają objawów, a tak nam się przynajmniej wydaje, także powinny zostać objęte taką kontrolą?
10: Moim zdaniem badanie wzroku powinno być obowiązkowe u wszystkich dzieci, już nawet od trzeciego roku życia. Dlatego, że dziecko, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, może nie być świadome tego, że widzi nieprawidłowo i może tak się rozwijać z tym nieprawidłowym wzrokiem. I tutaj będziemy mieć potem problemy rozwojowe u dziecka. Więc ja bym zaprosiła ogólnie na badanie, na korzystanie z badań profilaktycznych, badań wzroku każdego rodzica z dzieckiem w każdym wieku.
9: I kolejna sprawa, no taka dość kontrowersyjna, czyli co z tymi ekranami? Wiadomo, że dzisiaj dzieci częściej używają czy to telefonów, czy tabletów. Jak znaleźć złoty środek?
10: Powiedziałabym o tym troszeczkę tak bardziej ogólnie. Tu już może nie tyle chodzi o sam tablet, telefon czy komputer. Bardziej chodzi o to, że patrzymy za długo w blisko. Dziecko jest w szkole, patrzy blisko, patrzy w odległości do wyciągnięcia swoich rąk, cały czas do bliskiej odległości. Wraca ze szkoły, zajmuje się zadaniem domowym i znowu patrzy blisko. Potem chwyta za telefon, znowu patrzy blisko. Więc nie chciałabym tak ani łagodzić tematu telefonu, ani demonizować tego telefonu, natomiast bardziej chodzi o te odległości, do których patrzymy. Jeżeli kilka godzin dziennie, czasami kilkanaście, dziecko spędza cały czas patrząc blisko, to bardzo osłabia sobie wzrok. Zapomina o patrzeniu daleko, o takim rozluźnianiu tego wzroku. Więc tutaj ważne jest znalezienie takiego złotego środka. Jeżeli dziecko spędza kilka godzin w szkole, potem siada do nauki, ważne jest też pójście na spacer, zajęcia ruchowe, popatrzenie gdzieś daleko, żeby ten wzrok nam się rozluźnił.
9: Jakie są najważniejsze wskazówki dla rodziców? Co oni powinni zapamiętać z tej naszej rozmowy?
10: Myślę, że takim najistotniejszym punktem będzie to, żeby badać dziecko. Profilaktycznie, po prostu. Najważniejsza jest profilaktyka, żeby pomimo tego, że nie widzimy nawet jakiegoś konkretnego zaburzenia wzrokowego, żeby udać się do specjalisty i sprawdzić ten wzrok. Tak mi się przynajmniej wydaje, moim zdaniem, że to jest takie najistotniejsze. No i obserwacja dziecka. Jeżeli dziecko zaczyna szkołę, zaczyna czytać, pisać i rodzic ma wrażenie, że troszkę coś idzie nie w porządku, że idzie opornie, albo że dziecko w tamtym roku czytało lepiej, wyraźniej, swobodniej, teraz się szybciej męczy, to też warto udać się do specjalisty i sprawdzić ten wzrok.
9: I tutaj stawiamy już kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Elżbieta Wnęk, ortoptystka prowadząca gabinet ortoptyczny w Sochaczewie. Dziękuję pięknie.
10: Dziękuję również.
0: Była to audycja sponsorowana.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest Hurtownia Materiałów Budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
4: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sopcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją wodną.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
8: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, AZS Politechnika Warszawska. 19 września, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Wasz doping.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
13: Tu Radio Sochaczew, punktualnie 14, czas na wiadomości.
14: Będzie nowy magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej w Sochaczewie. Od tego zaczynamy. Wściekły lis na Mazowszu, jest apel do mieszkańców, szczegóły już za chwilę. W tym serwisie także o małych, wielkich artystach, czyli nowym projekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Starosta powiatu sochaczewskiego Jolanta Gonta podpisała umowę z firmą Nawara, która dostosuje budynek garażowy przy ogrodniku do funkcji magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jak zwraca uwagę starosta, w ramach tego samego programu zrealizowano już w powiecie szereg inwestycji.
15: Zakup specjalistycznego samochodu, kontenery, wyposażenie tych kontenerów, mnóstwo takiego wyposażenia, które na bieżąco pozwala reagować. To wszystko jest elementem pewnego ogólnego planu. Ten plan jest dużo większy, dużo szerszy. Przypomnę, że w tej chwili też prowadzimy prace dotyczące dokumentacji projektowych na miejsca ukrycia. To jest kilka ważnych miejsc na terenie powiatu. Tutaj koło nas będziemy realizować parking, który będzie jednocześnie spełniał funkcję na co dzień parkingu, a w razie potrzeby szybko dostosowany jako miejsce ukrycia.
14: Warte ponad 440 tysięcy złotych zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu rządowym.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: W związku ze stwierdzeniem wścieklizny u lisa rudego na terenie powiatu łosickiego, powiatowy lekarz weterynarii w Sochaczewie zwraca się z prośbą o niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku znalezienia martwego lisa na terenie naszego powiatu. Pobranie próbek do badań od każdego padłego zwierzęcia jest kluczowe dla szybkiego reagowania na zagrożenie. Wszelkie zgłoszenie należy kierować bezpośrednio do powiatowego inspektoratu weterynarii w Sochaczewie.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
14: Mali artyści w bibliotece. To tytuł projektu, jaki będzie realizować Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie. Jest on skierowany do najmłodszych uczniów szkół podstawowych. O szczegółach Monika Kosowiec-Placek.
16: Będzie to cykl zajęć, takich warsztatów, które będą łączyć w sobie zagadnienie zarówno teoretyczne z zakresu historii sztuki, jak i właśnie część taką warsztatową, plastyczną. I tutaj takie treści z zakresu kultury wysokiej mamy zamiar przedstawić w taki sposób atrakcyjny, aktywizujący i przystępny dla uczniów na etapie wczesnoszkolnej.
14: Projekt jest odpowiedzią na zauważone podczas zajęć w bibliotece potrzeby dzieci.
16: Takie zajęcia plastyczne różnego rodzaju pojawiają się u nas w bibliotece przy okazji na przykład wakacji w bibliotece, ferii w bibliotece, Dnia Dziecka czy też Mikołajek i zawsze cieszą się takim dużym zainteresowaniem. Dlatego też postanowiliśmy odpowiedzieć na te zainteresowanie z takim trochę większym rozmachem. Tytuł jest nieprzypadkowy. Mali wielcy artyści. Chcemy, żeby dzieci poczuły się jak prawdziwi artyści, przyszli do biblioteki i zrobili sobie arcydziełko.
14: Słyszymy się za godzinę w kolejnych wiadomościach lokalnych. Zapraszam.
17: Odwołany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia o zagrożeniu atakiem z powietrza. Także wojsko przekazało, że zakończyło operowanie lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej na cele na zachodzie Ukrainy. Alarm miał związek z zaobserwowanym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy bezzałogowcem.
18: Bardzo szybko zbliżał się, stąd też aktywacja naziemnych systemów, aktywacja lotnictwa. Po to, by zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną.
17: Mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, a premier precyzuje.
19: Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorochuska. Znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja.
17: Mówił premier podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Austrii. Donald Tusk dodał, że podobny nalot miał miejsce 2 dni temu i także w nocy z środy na czwartek.
19: Więc ten 17 września niestety jest wyjątkowym dniem pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa.
17: Podsumował premier, nawiązując do przypadającej dziś 87. rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę. I jeszcze ważna, uspokajająca informacja od wojska. Huk słyszalny przed południem w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe, które podrywano właśnie w związku z tym, co działo się na Ukrainie. Kolejny wypadek z dziećmi z hulajnogą elektryczną w tle. Wczoraj w Brągowie pędzący bez kasku 12-latek wjechał w 9-latka, który wychodził z rodzicami z domu. Obaj chłopcy są w szpitalu.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Tak jak pierwsza część dnia nie należała do takich bardzo ładnych i ciepłych, tak teraz może nie jakoś bardzo ciepło, ale 18 stopni Celsjusza i dużo słońca. To słońce przede wszystkim jest dobrą informacją. Ciśnienie umiarkowane 1014 hektopaskali, wiatr również umiarkowany, powie ze wschodu z prędkością 22 km na godzinę. Mocniej wiać nie powinno. No i mimo, że w nocy pojawią się chmury, to bez zbliżających się opadów. Ich się nie musimy spodziewać.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Tu Radio Sochaczew, 6 minut po 14. No a słuchajcie, już za kilka chwil będziemy zapraszać na jedno z ważnych wydarzeń właśnie w Sochaczewie i okolicach, które już najbliższy weekend. O tym wydarzeniu będą mówić nasi popołudniowi goście. Kto nimi będzie i no właśnie, co to za wydarzenie? O tym już za chwilę kilka. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Lever 42, Lessons in Love na początek tej godziny. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry, kłaniam się i zostaję z Wami do 21.00.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: A już za chwilę w Radiu Sochaczew będziemy mówić o dożynkach gminy Sochaczew, które już w najbliższą niedzielę. O pełnym programie tego wydarzenia opowiedzą nasi goście. Zostańcie na 94 i 9 FM. Już za chwilę rozmowa z popołudniowymi gośćmi dnia Radio Sochaczew.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
9: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
15: Jeszcze więcej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
19: A dzisiaj w naszym studiu jest Dominika Myszkowska, kierownik referatu promocji gminy Sochaczew. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Jest z nami również Robert Orzeszek, kierownik referatu świetlic gminnych w gminie Sochaczew. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
19: Dzisiaj będziemy rozmawiać o nadchodzących dożynkach gminnych. One odbędą się już w najbliższą niedzielę. Co możemy w skrócie powiedzieć o tym wydarzeniu? Przede wszystkim, gdzie się ono odbędzie i kiedy, ale też jaki będzie miało motyw przewodni, bo wiem, że tutaj nowość.
20: Tak, w tym roku będziemy testować pewne rozwiązania i takie rzeczy, które chcemy zaproponować naszym mieszkańcom, ale i odwiedzającym gościom. Zapraszamy oczywiście na nasze boisko Piasta Feliksów w Feliksowie. Zaczynamy, tutaj taka bardzo ważna informacja, o 13:00 mszą świętą polową. To już przetestowaliśmy, ale w tym roku jest pewna nowość, ponieważ będzie celebrował to wydarzenie ksiądz Trojanowa i biskup. ale tutaj bliżej już kolega o tym więcej powie.
19: Panie Robercie, co tam w programie?
11: Tak, może przedstawię harmonogram dożynek. Zaczniemy korowodem wieńców dożynkowych ze starostami dożynek o 12.30 spotkanie. Msza polowa z udziałem orkiestry dętej gminy Sochaczew rozpocznie się o godzinie 13. O 14.00 otwarcie dożynek, część oficjalna i przemówienia. O godzinie 15.00 koncert orkiestry dętej gminy Sochaczew. O godzinie 15.30 rozstrzygnięcia lokalnych konkursów. O godzinie 16.00 występy dzieci i młodzieży z gminnych szkół. O godzinie 18.00 biesiada weselna z zespołem Excel. O 21.00 gwiazda wieczoru. Już mogę powiedzieć, z Kolim.
20: Tak, bo wiemy już, kto to będzie.
11: Bo to była niespodzianka przez długi czas. No i planowane zakończenie o godzinie 22.30.
19: To najpierw zapytam, skąd w ogóle pomysł, żeby z Kolim do was przyjechał?
20: Jeśli chodzi o tego wykonawcę, to nie do końca jest tak, że jest to nasz pomysł. Jest to przede wszystkim propozycja mieszkańców i oczekiwanie mieszkańców, dlatego że pierwszy raz, chyba 3 lata temu, usłyszeliśmy taką prośbę. Były pierwsze zapytania, pierwsze maile, pierwsze telefony do nas. Czy możemy rozmawiać z tą gwiazdą i właśnie tego wykonawcę do nas tutaj zaprosić. Udało nam się w tym roku, no i też godzinę uważamy, no, mamy taką całkiem rozsądną, choć już to będzie 20, ale to już będzie taka część wieczorna i mamy nadzieję, że ta 21 będzie taką godziną pewną.
19: Taka wisienka na torcie. A co może pani powiedzieć o tym motywie weselnym? Bo tutaj pan Robert przedstawił, że będzie ta biesiada. A na czym ta biesiada będzie polegać?
20: Tak, w tym roku chcemy troszeczkę zmienić całość wydarzenia. Skupiliśmy się przede wszystkim na takiej zabawie właściwie, bo w tą stronę będziemy iść, żeby więcej naszych mieszkańców mogło w niej tak bezpośrednio uczestniczyć. Oczywiście to, co się dzieje na scenie, też jest istotne i przez 2 lata, właściwie 3, bo to już jest trzecie wydarzenie na tym terenie, ale mieliśmy no, taką formę, w której była scena, przed sceną oczywiście mieszkańcy i była taka współpraca. Natomiast tutaj chcemy, żeby więcej było takiej interakcji i zaczniemy, no oczywiście mamy parę młodą, no bo jeśli jest wesele, musi być para młoda.
19: A możemy zdradzić, kto jest
20: oczywiście,
19: tą parą młodą?
20: Po długich namowach, negocjacjach i wielkich, no takich tutaj
19: staraniach
20: udało nam się. I będzie to pani Wioletta i Dariusz Księża Polscy. Oczywiście mieszkańcy naszej gminy.
19: Pani Sołtys.
20: Tak, zgodziła się i będziemy, no oczywiście rozpoczynamy takim standardowym wejściem pary młodej. Będzie też, za co oczywiście dziękujemy i no, mamy nadzieję, że nie tylko protestujemy, ale i stanie się to naszą tradycją, bo w samym weselu uczestniczą także koła gospodyń wiejskich oraz strażacy. No, są też plany na standardowe rzeczy związane z samym weselem, czyli na przywitanie pary młodej będziemy śpiewać, goście będą mogli usiąść przy weselnych stołach, zaśpiewać parze młodej, ale nie tylko, także będą także zabawy. Myślę, że tutaj zespół Excel jak najbardziej się do tego nadaje. Mają doświadczenie, stwierdzili, że podejmują się tego zadania. No i tutaj wydaje nam się, że ta forma taka bardziej skupi jeszcze tych naszych mieszkańców wokół tego wydarzenia, jakie są dożynki. My tutaj je podzieliliśmy tak zdecydowanie na tę część oficjalną, w której skupimy się na celebracji samego obrzędu dożynkowego, czyli i oddaniu tego hołdu dla rolników. No a potem od 18 zaczynamy taką formą delikatniejszą, że tak powiem, i tutaj więcej będzie takiej zabawy.
19: Taka bardziej forma biesiada.
20: Tak.
19: A słyszałam, że będą nawet bramki takie weselne.
20: Też tak słyszeliśmy. No, para młoda musi być gotowa na takie rzeczy, tak? Wiemy, że tutaj no takie elementy też już bardziej takie nowoczesne, tak? Bo to wiemy, że są planowane. Także para młoda musi być przygotowana. No
19: biała sukienka też będzie?
20: Będzie biała sukienka, ale będzie także element stricte ludowy, ponieważ para młoda będzie na początku występować w stroju ludowym.
19: Wspaniale. No to mamy już pierwszą młodą parę, ale jeszcze jedna para będzie bardzo ważna, panie Robercie.
11: Tak. para starostów, którymi w tym roku będzie pani Ania Żakowska i jej mąż, pan Mirosław. Są to społecznicy, którzy bardzo mocno udzielają się w gminie Sochaczew.
19: No dobrze, ale wspomniał pan jeszcze o konkursach. Dwa, zdaje się, te konkursy były zorganizowane i będzie ich rozstrzygnięcie już wkrótce. Co możemy o nich powiedzieć?
11: To są dwa konkursy. Pierwszy na najlepszą nalewkę, już rozstrzygnięty. I drugi na najpiękniejszy wieniec.
19: To w kontekście tych nalewek dużo osób się zgłosiło do udziału i kto mógł się zgłosić?
11: Mieliśmy 13 zgłoszeń. No i tak jak mówię, już są rozstrzygnięcia. Nie wiem, czy mogę tutaj ogłosić oficjalnie zwycięzców, pierwszą trójkę. No nie ukrywam, że podobnie jak w zeszłym roku wygrały Nowe Mostki. Tylko, że tutaj pani prywatna osoba, pani Justyna Zydleska. Na drugim miejscu Chopinowskie Nutki, koło gospodyń Chopinowskie Nutki. I trzecie miejsce Kwiat Karwowa i Gawłowa.
19: A jakie były te nalewki?
11: Troszeczkę inne jak w zeszłym roku, bo w zeszłym roku królowały głównie pigwówka, cytrynówka, a w tym roku również cytrynówka, ale więcej było wiśniówki i co tam jeszcze było. A ogólnie wygrał kwiat bzu.
19: O, taka ciekawostka. No. No dobrze, ale jeszcze jeden konkurs, tak? Czyli na wieńce dożynkowe. Tutaj rozstrzygnięcie dopiero niedzielę.
11: Tak, w niedzielę.
19: Wiemy, ile będzie tych wieńców?
11: Jeszcze nie wiemy.
20: Pewne zgłoszenia jakby mamy, bo jest to wymogiem samego regulaminu. Natomiast jeszcze oprócz wieńców, które mamy, znaczy z tymi wieńcami to jest tak, że jeśli jeszcze ktoś by chciał, to zapraszamy. My też rozumiemy, że ten czas bywa bardzo ograniczony i w ostatnim momencie czasem udaje się po prostu zrobić, także czekamy. A oprócz wieńców zawsze mamy kosze dożynkowe, to też jak najbardziej zapraszamy jak najwięcej, żeby i sołectwa, mieszkańcy do uczestniczenia. No tym bardziej, że tutaj dość istotnym elementem jest właśnie ta msza, którą poprowadzi...
11: Tak, ja będę prowadził korowód wieńców.
20: I do mszy, i tutaj
11: do mszy.
20: Ksiądz Stryjanowa.
11: Mszy będzie przewodniczył biskup łowicki Wojciech Osial, a mszę poprowadzi ksiądz Stryjanowa Kazimierz Wojczak.
19: To też jest, tak dodaje pewnej powagi i uroczystości to, że przyjedzie do was biskup Wojciech.
20: Jesteśmy Osiel. Tak mocno zaszczyceni. Na pewno też duże wyróżnienie, bo z tego co wiemy, nie było wiele takich. Nie chcę powiedzieć, że jesteśmy jedyni, ale chyba tutaj w okolicy tak, więc bardzo, bardzo wyróżnieni, tak. I tak też się czujemy. No tutaj spora zasługa szefa, który użył swojego uroku osobistego, ale też spora zasługa samego proboszcza w parafii w Trojanowie, także tutaj też dziękujemy bardzo mocno za wsparcie. Tak.
19: No dobrze, to jeszcze pozostaje nam zaprosić naszych słuchaczy i mieszkańców gminy Sochaczew i okolic pewnie do udziału w dożynkach gminy
20: Oczywiście. Przy samym zaproszeniu też tak jednym zdaniem, bo na to przyjdzie czas. Natomiast tego wydarzenia nie byłoby bez bardzo wielu osób, które nas wspierają na co dzień. Są to nie tylko pracownicy, ale i koła gospodyń, strażacy, firmy. Natomiast gminny zakład gospodarki komunalnej nawet jeszcze dzisiaj pracuje, jutro do ostatnich dni. Także mnóstwo osób, bez których tego wydarzenia by po prostu nie było. A samo wydarzenie dzięki pracy tych ludzi odbędzie się w niedzielę 20 września na terenie boiska Piast Feliksów. Zapraszamy od 13.
19: I tutaj stawiamy już kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była Dominika Myszkowska, kierownik referatu promocji Urzędu Gminy Sochaczew i Robert Orzeszek, kierownik referatu świetlic gminnych w gminie Sochaczew. Dziękuję bardzo.
11: Dziękujemy.
12: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na dni otwarte. Spotkania odbędą się 22 września oraz 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
8: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.

Donna Summer i Hot Stuff w Radiu Słuchaczy, jeszcze więcej muzyki, a za chwilę także jeszcze więcej wiadomości, tych najbardziej aktualnych z Sochaczewa i okolic. Będziemy mówić, słuchajcie, o otwarciu stadionu przy ulicy Warszawskiej, bo to już w najbliższą sobotę i o szczegółach dotyczących tego otwarcia, tego wydarzenia już za moment punktualnie o 15.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: Worstone, okna, drzwi, bramy i rolety najwyższej jakości. Profesjonalny montaż i doradztwo. Ulica Kusocińskiego 1. Zadzwoń już dziś. 46 862 19 52. Twój dom zasługuje na najlepsze.
7: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17:00. Zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim Martina Garcia Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll opus 21 Chopina i czwarta symfonia Adur opus 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Reklama.
13: Tu Radio Sochaczew, jest 15.
14: Otwarcie stadionu przy ulicy Warszawskiej w Sochaczewie już w sobotę. Obiekt mocno się zmienił. W tym serwisie zaglądamy do gminy Nowa Sucha. Trwa nabór do programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Będzie też zaproszenie dla miłośników koszykówki. W sobotę inauguracja drugiej ligi mężczyzn. Rysie Sochaczew zagrają z drużyną AZS Politechnika Warszawska. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Już 19 września oficjalne otwarcie terenu stadionu przy Warszawskiej w Sochaczewie po gruntownej modernizacji. W ramach wartej ponad 36 milionów złotych inwestycji, między innymi powstało małe boisko treningowe, zmodernizowano korty tenisowe i wzniesiono dwa budynki, w tym jeden główny tuż przy płycie stadionu. Jego znaczenie podkreśla dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno.
15: No przede wszystkim ułatwi nam rozmieszczenie zawodników, jeżeli chodzi o mecze, o zaplecze szatniowe. Bardzo duży uważam komfort dla sochaczewskich sportowców, jeżeli chodzi właśnie o zaplecze szatniowe. Mamy fajną salę konferencyjną, która będzie możliwa do wykorzystania dla sochaczewskich stowarzyszeń na jakieś spotkania, na podsumowania spotkań oraz również dla nas jako Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dla nas będzie również wygoda przy imprezach biegowych, żeby zlokalizować tam biuro zawodów, czy przyjąć biegaczy, którzy przyjeżdżają do nas z całej Polski.
14: W ramach tej samej inwestycji modernizację przechodzi także stadion w Chodakowie. Tu oficjalne otwarcie ma nastąpić w październiku.
3: To są wiadomości Radia Sochaczewskiego. Sochaczew.
14: Gmina Nowa Sucha przygotowuje się do kolejnej realizacji programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Osoby zainteresowane skorzystaniem z takiego wsparcia proszone są o składanie wniosków do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
16: Taki asystent to jest osoba, która może być zatrudniona w ramach programu. Podpisujemy umowę z tą osobą i ta osoba przychodzi do domu osoby niepełnosprawnej i może zastąpić tego opiekuna, na przykład kogoś z rodziców, ze znajomych, krewnych. Wtedy po prostu jest łatwiej, bo wiadomo, osoba niepełnosprawna jest pod opieką, a osoba, która do tej pory się nią zajmowała, może pozałatwiać na przykład jakieś sprawy, czy po prostu odpocząć, bo wiadomo też, taka opieka w wielu przypadkach jest wyczerpująca.
14: Mówił wójt gminy Nowa Sucha Maciej Monika. I zmieniamy temat. W najbliższą sobotę o godzinie 19 w hali Mosir w Chodakowie odbędzie się inauguracja drugiej ligi mężczyzn Polskiego Związku Koszykówki. Rysie Sochaczew zmierzą się z drużyną AZS Politechnika Warszawska. Akademicy wzmocnieni kilkoma doświadczonymi zawodnikami z pewnością przyjadą walczyć do ostatniego gwizdka. Jak mówią Rysie, to będzie trudne spotkanie, dlatego też liczą na wsparcie publiczności.
17: Piloci myśliwców, które poderwano dziś w powietrze, mieli rozkaz zestrzelenia rosyjskich dronów, jeśli wtargnęłyby w naszą przestrzeń powietrzną. Poinformował o tym wiceminister obrony Cezary Tomczyk, dodając, że rozkaz wydał, będąc jeszcze w Sejmie, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych.
18: To jest rozkaz z preautoryzacją, to znaczy już pilot nie musi potwierdzać z dowódcą operacyjnym, że ten obiekt jest w zasięgu i czy może strzelać, tylko automatycznie po wykryciu obiektu może dokonać strącenia takiego drona czy rakiety.
17: Alarm na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu ogłoszono, gdy w Sejmie trwało wysłuchanie informacji rządu na temat działań wzmacniających obronność. Alert dostali m.in. mieszkańcy Włodawy, gdzie jest dziś prezydent w związku z rocznicą sowieckiej napaści na Polskę. Jest tam też nasza reporterka Anna Gmiterek-Zabłocka.
19: Alert przyszedł również na mój telefon, tak jak w wielu powiatach w całym województwie. Tutaj we Włodawie ludzie chodzili i chodzą po ulicach, nie ma jakiejś paniki. Widziałam, że wchodzą i do sklepów, i do apteki, i na cmentarz, i generalnie mówią, że są przyzwyczajeni.
20: Staramy się żyć normalnie po prostu.
19: Z moich informacji wynika, że syreny alarmowe zawyły m.in. w Lublinie. W szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów. Młodzież miała zejść do piwnic.
17: Podobnie było w Rzeszowie, alarm już odwołano, normalną pracę wznowiły już lotniska w Lublinie i wspomnianym Rzeszowie, które ze względu na czas alarmu zawiesiły loty. Tragedia w kopalni Szczygłowice w Knurowie. Nie żyje 38-letni górnik. Wypadek nastąpił w likwidowanej ścianie wydobywczej podczas demontażu obudowy, podaje Jastrzębska Spółka Węglowa. To siódma w tym roku śmiertelna ofiara wypadków w polskim górnictwie węgla kamiennego. Przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku są ustalane przez służby BHP kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: 18 stopni Celsjusza na plusie w Sochaczewie i okolicach, a więc póki co ta temperatura stabilna, bez większych spadków, bez większych wahań. Jeśli chodzi o to słońce, no to słońce się pojawiło. Zachmurzenie jest mimo wszystko duże, ale słońce do końca dnia więcej niż chmury. To znaczy częściej będzie się za te chmury przebijało. Ciśnienie umiarkowane 1014 hektopaskali, wiatr umiarkowany również 22 km na godzinę. Z taką siłą powieje ze wschodu.
21: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Pozdrawiamy dzisiaj każdą Justynę, każdego Roberta, każdego Franciszka, Piotra, Zygmunta, Hildegardę, Teodora, Waleriana czy Justyna, bo to są solenizanci. 17 września, Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki, Mousty, za chwilę Take That. Sean Baker, Emo też się pojawi muzycznie. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: To był prawdziwy roller coaster emocji. Tak portal tusohaczew.pl opisuje wczorajsze zmagania KP Orkanu Sochaczew w półfinale Pucharu Polski. No bo przy warszawskiej ten roller coaster rzeczywiście nastąpił, bo w ramach tego meczu, przypomnijmy, ze Spartą Mochowo, decydowały rzuty karne, które lepiej wykonywali podopieczni Macieja Przybylskiego, i to właśnie oni zagrają 23 września na własnym boisku ze Stoczniowcem Płock. Stawką spotkania będzie finał, który rozegrany zostanie 7 października w Gąbinie. No, pierwsza połowa zdecydowanie należała do Orkanu Sochaczew. Tutaj na przykład wrażenie artystyczne w trzeciej minucie, bliski wpisania się na listę strzelców, był Oskar Stencel, później Szymon Jezierski mógł pokusić się o gola, ale piłka po jego uderzeniu nie znalazła drogi do bramki. Jak ten mecz przebiegał, o tym przeczytacie szerzej na tusohaczew.pl w zakładce Sport. Tam więcej informacji właśnie na ten temat. No, gratulujemy piłkarzom i liczymy na finał. Tak, liczymy, że to właśnie finał będzie dla Orkanu Sochaczew. O szczegółach na naszym portalu więcej.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
6: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest Lacoste.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
15: Reklama.
0: A tymczasem informujecie nas, że na Senatorska jest obecnie nieprzejezdna. Jeśli kierujecie się właśnie w tamtym miejscu, no to lepiej, żebyście w tej chwili się tam nie kierowali, bo na miejscu służby trwa akcja ratunkowa i obecnie Senatorską nie przejedziecie. Do tematu jeszcze w Radio Sochaczew wrócimy.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Co na tych drogach aktualnie? No na przykład informujecie nas o tym, że na rondzie w Iskitkach od strony Sochaczewa wjeżdża się bardzo powoli, tam korek, tam w tym momencie utrudnienia. Wcześniej na trasie do Żyrardowa większych kłopotów nie macie, bo Sochaczew Żyrardów na 50 płynnie przejedziecie, no dopiero w okolicach właśnie ronda w Iskitkach te problemy. 92 w stronę Warszawy, tutaj zatrzymujecie się w Topołowie i później w Piorunowie i Błoniu, ale bez większych kłopotów. To są tylko takie drobne utrudnienia w okolicach skrzyżowań tak naprawdę. 50 w stronę Wyszogrodu, przejezdna, płynnie ruch się nie odbywa. 92 w stronę Łowicza, również bezproblemowa. 705 w stronę Brochowa, bez większych kłopotów, jak już się wydostaniecie z Chodakowa. 705 w stronę Skierniewic, tutaj w Nowej Suchej cały czas uważajcie na te światła, w związku z czym tam na pewno trochę czasu stracicie. Wracamy do centrum miasta, bo tutaj na przykład ulica Traugutta w stronę Warszawskiej, warto o niej powiedzieć, duży spory ruch w Alei 600-lecia, na przykład w okolicach supermarketu, czy skrzyżowania z Pokoju i Polną, a także Trojanowska, Łąkowa, Młynarska. Gdzie jeszcze macie na przykład drobny korek się tworzy? No na przykład na Gawłowskiej z Płocką, tam wyjechać czasem trudno, no i delikatny korek także przed rondem w Kuznocinie.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: I to co ważne, Senatorska już po akcji strażaków przejezdna.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
11: Reklama.

To Pitbull i Mark Anthony, a już za 11 minut najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. W nich m.in. o tym, co wydarzyło się przy ulicy Senatorskiej, o tej akcji strażaków wam powiemy.

0: 99FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
5: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwaga, uwaga! 10. urodziny salonu Prestige Center. Z tej okazji do końca września darmowe konsultacje i 10% rabatu na zabiegi kosmetologiczne. Sochaczew, Olimpijska 10, lokal pierwszy. Telefon 570 090 908.
8: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
0: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
1: Na zegarach zbliża się 16, to czas najnowszych wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Zaczynamy od zadymienia mieszkania przy ulicy Senatorskiej. To wiadomość z ostatniej chwili. Dziś na cmentarzu wojennym w Trojanowie oddano hołd poległym w bitwie nad Bzurą. W niedzielę dożynki gminy Sochaczew przewidziano wręczenie nagród laureatom konkursów. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Zaczynamy od zadymienia mieszkania, do jakiego doszło przy ulicy Senatorskiej w Sochaczewie. Na miejsce skierowano 4 jednostki Straży Pożarnej. W związku z prowadzoną akcją gaśniczą przejechanie ulicą Senatorską było mocno utrudnione. Na szczęście wygląda na to, że nikomu nic się nie stało.
12: Znajdujemy się na największym w Polsce i w Europie cmentarzu poświęconym poległym w jednej bitwie. Różne szacunki wskazują na straty polskie w liczbie od 16,5 tysiąca do 20 tysięcy ofiar. Spoczywa tutaj 3693 żołnierzy Wojska Polskiego różnych pułków i formacji, które wykrwawiały się na naszym terenie. Około 30 zidentyfikowanych żołnierzy 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty, w tym podporucznik Michał Skuza, dowódca 1 Plutonu 5 Kompanii oraz podporucznik Adam Marian Wzorek, dowódca 3 Plutonu 4 Kompanii. Ponadto spoczywa tu 20 żołnierzy Armii Krajowej ze zgrupowania Socha, poległych w walce pod Bronisławami oraz 142 cywilne ofiary niemieckiej okupacji.
11: W ramach uroczystości odprawiona została polowa msza święta. Przybyli wzięli udział w apelu pamięci, a pod pomnikiem poległych delegaci złożyli wieńce i wiązanki.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: W niedzielę na boisku Piasta Feliksów odbędą się dożynki gminy Sochaczew, które rozpoczną się mszą świętą polową o godzinie 13. Mszę celebrować będą biskup łowicki Wojciech Osial oraz proboszcz trojanowskiej parafii Kazimierz Wojtczak. Po tradycyjnym obrzędzie dzielenia chlebem przyjdzie czas na rozstrzygnięcie gminnych konkursów.
13: To są dwa konkursy. Pierwszy na najlepszą nalewkę. Mieliśmy 13 zgłoszeń. Wygrały Nowe Mostki. Prywatna osoba, pani Justyna Zydleska. Na drugim miejscu Chopinowskie Nutki, koło gospodyń Chopinowskie Nutki. I trzecie miejsce Kwiat Karwowa i Gawłowa.
11: Mówił Robert Orzeszek, kierownik referatu świetlic wiejskich w gminie Sochaczew. Podczas wydarzenia poznamy także autorów najpiękniejszych dożynkowych wieńców.
14: Wiadomości ekonomiczne.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
18: Wiadomości ekonomiczne, Tomasz Marciniak, zapraszam. Ceny paliw przekraczają kolejne psychologiczne granice i biją kolejne rekordy. Nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 zł za litr diesla.
19: Ja jako osoba prywatna, no boli mnie po kieszeni. Jako pracownik i jeżdżący samochodem służbowym już aż tak mniej, ale no jest to uprzykrzające życie.
20: Starczy mi na zdecydowanie krótszy czas niż jeszcze niedawno, więc to jest bardzo odczuwalna różnica.
18: Żalili się kierowcy na stacji paliw. Rząd zapowiada przywrócenie programu CPN, ale ma to zależeć od podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Prawie 5 tysięcy złotych brutto wyniesie nowa płaca minimalna w Polsce. Dokładnie 4950 zł brutto, czyli mniej więcej 3700 zł na rękę. To wzrost o 3%. Nowe kwoty zatwierdził właśnie rząd. Wejdą w życie 1 stycznia. 3,4% tyle wyniosła w sierpniu inflacja według danych GUS-u. Wzrost cen napędziły przede wszystkim szybko drożejące paliwa. W górę szły też ceny usług, od zdrowia przez edukację, aż po wycieczki zagraniczne i opłaty za mieszkanie. Na pocieszenie mieliśmy w miarę tanią żywność. W sierpniu znacznie tańsze niż rok wcześniej były wieprzowina, masło, mleko i warzywa.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
21: Czy jesteście gotowi na moc najlepszej muzyki? No bo to jest właśnie czwartkowe popołudnie z Radiem Sochaczew, czyli moja i twoja muzyka, Wes Allen. Tym zaczynamy godzinę 16. Za chwilę także nasz hit dnia. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Tu Radio Słuchacze, 18 minut po 16, a tymczasem tu Sochaczew.pl informuje o tym, co działo się na ulicy Senatorskiej w Sochaczewie, no bo tam strażacy interweniowali w związku z zadymieniem mieszkania przy ulicy właśnie Senatorskiej. Sytuacja została szybko opanowana, a zadymienie wynikało z tego, że ktoś po prostu zostawił potrawę na włączonej kuchence gazowej. No ktoś zapomniał, że gotuje właśnie obiad, no i wyszedł sobie z domu. Na szczęście mieszkanie przewietrzono, sytuacja została opanowana, no i tak, już jest tam w porządku. Niemniej jednak, nie wiem, czy kojarzycie, w Warszawie jest taka ulica, pamiętajcie o ogrodach, no to być może teraz Senatorska w Sochaczewie to będzie pamiętajcie o obiadach.
1: Reklama. Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl. Zadzwoń 504 198 395.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
17: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
18: Moja i twoja muzyka.
19: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
20: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
21: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
18: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Ulica Traugutta w stronę warszawskiej. Tutaj koreczek. Na Piłsudskiego również można się zakorkować. Na przykład przy ulicy Głowackiego, przy Olimpijskiej, czyli przy skrzyżowaniach, rzecz jasna. Tam drobne utrudnienia. Na ulicy Warszawskiej też ruch jest umiarkowany w tym momencie, no może bez większych korków, no ale na pewno w okolicach skrzyżowań zwolnicie i to tak całkiem znacznie. Gawłowska z Płocką, tutaj ruch duży, skrzyżowanie w Trojanowie również. No i zaglądam, słuchajcie, na obwodnicę, tutaj bez większych korków, ale przed rondem w Kuznocinie na pewno trochę zwolnicie. Jadąc w stronę Wyszogrodu 50 bez problemów, chociaż widzę, że delikatnie zwolnicie również przed rondem w Różkach Janowie. Gdy to rondo miniecie, to już z górki. 92 w stronę Warszawy, tutaj tak na poważnie, to dopiero zwolnicie w Piorunowie czy w Błoniu, tam przed skrzyżowaniami jak zawsze o tej porze dosyć duże utrudnienia i korki. 50 w stronę Żyrardowa, no tu jest problem, ale dopiero przed rondem w Wiskitkach. Ogólnie wjazd na dwójkę, okolice ronda w Wiskitkach, w tym momencie duże tam problemy, duże utrudnienia, więc jeśli chcielibyście tam wjechać, no to liczcie się, że w korku możecie utknąć. 50 w stronę Żyrardowa to już było, 92 w stronę Łowicza, tutaj problemów większych nie macie, 705 w stronę Brochowa również przejezdna, a w stronę Skierniewic tu jedynym miejscem, gdzie zwolnicie tak na dłużej, to przebudowany most w Nowej Suchej.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.
2: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: OSP Szczytno zaprasza na darmowe warsztaty edukacyjne. Już 19 września od godziny 10 do 20 na placu OSP Szczytno. W programie pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym, zachowanie w sytuacjach kryzysowych i wiele innych.
4: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
5: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
5: Reklama.

O małym Hollywood zaśpiewał Janek Davy i Ale Warben w Radiu Sochaczew. A tymczasem już za kilka chwil będzie 17, za 12 minut konkretnie. Wtedy także najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, w nich o unijnym zakazie mediów społecznościowych dla dzieci, bo jak się okazuje, Polska jest za. Szczegóły już za kilka chwil. Do tego czasu jedna z nowości, która teraz pnie się po drabinie wszelkich serwisów streamingowych, jeśli chodzi o najczęściej wyświetlane utwory, czyli Tame Impala i Loser.

0: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
1: W każdy piątek o godzinie 9.15.
0: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
2: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17.00. Zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim Martina Garcia-Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll opus 21 Chopina i czwarta symfonia Adur opus 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej Ligi Męskiej. Rysie Sochaczew, AZS Politechnika Warszawska. 19 września, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na wasz doping.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
5: Moja i twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
5: Reklama.
9: Jest punktualnie 17 w Radiu Sochaczew, to czas najnowszych wiadomości.
10: Prezydent WWD w Rosji, w tle kolejny atak w pobliżu granicy. Polska za unijnym zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Będzie też paliwowy pojedynek CPN kontra PKN. Marcin Krzemiński. Rosja wciąż próbuje, bo Rosja się nie zmienia, mówił dziś we Włodawie prezydent, odnosząc się do incydentu z udziałem rosyjskiego drona niedaleko polskiej granicy. Dodał, że każda rosyjska prowokacja jest zadaniem dla prezydenta Polski. Karol Nawrocki zapewnił Włodawian, którzy mieszkają przy wschodniej granicy kraju, że jest z nimi zawsze.
11: I będę z wami zawsze, nawet jak mnie nie widzicie, bo wykonuję inne obowiązki albo jestem poza granicami Rzeczpospolitej.
10: Prezydent spotkał się z mieszkańcami Włodawy na Lubelszczyźnie w 87. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Tymczasem premier informuje, że w nocy będzie jechał przez Ukrainę i po powrocie przedstawi raport o tym, jak wygląda tam infrastruktura energetyczna. Dodał, że nadzieje prezydenta USA Donalda Trumpa, że Rosja zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, okazały się płonne. Szef rządu ocenił, że do zimy Rosja najprawdopodobniej zaostrzy ataki na infrastrukturę energetyczną. Polska za zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Chodzi o unijne rozporządzenie Kids Act. Nowe przepisy zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Zakładają całkowity zakaz social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. A założyć własne konto będzie można dopiero w wieku 15 lat. Według ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego to dobre zmiany, bo platformy społecznościowe nie biorą obecnie odpowiedzialności za najmłodszych użytkowników.
12: Już nikt nie będzie dzisiaj przymykał oczu w całej Unii Europejskiej na to, że gdzieś w Europie platforma cyfrowa jakakolwiek może niszczyć zdrowie psychiczne człowieka.
10: Polski resort cyfryzacji domaga się też, by komisja nałożyła miliard złotych kary na Metę, do której należą m.in. Facebook i Instagram, a chodzi o nieskuteczną walkę z fałszywymi treściami i oszukańczymi reklamami. CPN kontra PKN. Prezydent Karol Nawrocki wychodzi z własnym pomysłem, jak obniżyć ceny paliw. Projekt nazywa się Paliwo kosztuje normalnie, czyli właśnie PKN. Trafi do Sejmu do końca tygodnia, zapowiada prezydencki minister Paweł Szefernaker.
13: I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
14: To jest oczywiście projekt bardzo, bardzo niebezpieczny, który może się skończyć, doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach.
10: Odpowiada minister finansów Andrzej Domański. Jutro w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem dotyczącym nałożenia na koncerny paliwowe podatku od nadmiarowych zysków. Ma sfinansować obniżki paliwa i wtedy mógłby wrócić znany już Polakom program CPN, czyli ceny paliw niżej. Prezydent chce, żeby jego propozycją Sejm zajął się już w przyszłym tygodniu. W Polsce na razie obawiamy się przekroczenia psychologicznej bariery 10 zł za litr paliwa. Niemcy już ten poziom osiągnęli. Co więcej, za naszą zachodnią granicą właśnie padł rekord wszechczasów. Diesel kosztuje średnio prawie 2,5 euro za litr, to w przeliczeniu niecałe 11 zł. Niemieccy politycy obiecują pomoc do końca miesiąca, choć jeszcze nie wiadomo jaką.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Jeśli wyjść na spacer, to teraz. Słuchajcie, w Sochaczewie okolicach to jest najcieplejszy moment dnia. No cieplej już nie będzie. Teraz temperatura będzie tylko spadać. Aktualnie 18 kresek na plusie, no i dużo słońca. Ciśnienie umiarkowane 1014 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany, 20 km na godzinę to jego prędkość. Podmucha lekko do nas z kierunku wschodniego.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu Dzień Muzyki Country i to taki międzynarodowy. Także jeśli jesteście fanami tego gatunku, no to dajcie znać na przykład, co w tych kowbojskich melodiach jest takiego pociągającego Was. To możecie pisać na Instagramie, na Facebooku Radia Sochaczew. Jeśli, tak jak mówię, miłośnicy tego gatunku są z nami, to śmiało zapraszam do dzielenia się swoimi refleksjami na ten temat. Moja i Twoja muzyka, u nas muzyki country nie ma, ale po amerykańsku. Electric Light Orchestra, za chwilę Zalia, po polsku Felix Jen, po angielsku, ale to Niemiec, no dużo się będzie działo. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: To jedno z nowości w Radiu Sochaczew. Jak wam się podoba? Lost Frequencies, Mari Floss i Paraiso. Tak właśnie o tym śpiewają. Czyli coś o wakacjach, o raju. Tak bym to interpretował. Po swojemu. 20 minut po 17. Słuchajcie, teraz zaglądamy do internetu. Opolska policja opisuje historię, która brzmi trochę jak film, ponieważ policjanci zatrzymali 34-letniego mężczyznę. No to by nie było dziwne, ale gość był poszukiwany dwoma listami gończymi i tak naprawdę ostatecznie wpadł, organizując wesele w Polsce. To znaczy dopiero do Polski przyleciał specjalnie na swoje własne wesele. Wynajął nawet firmę ochroniarską, która miała mu pozwolić pomóc uniknąć wpadki, ale dzień przed weselem spotkał się z kuzynem, aby wspólnie wznieść toast, no i to właśnie wtedy policjanci go namierzyli. Jak się okazuje, uroczystość na 160 osób musiała zostać odwołana. Także słuchajcie, no zamiast obrączki, dłoń 34-latka zdobiły kajdanki. Można i tak.
1: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.

0: Szynka krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
7: Reklama.

Tu Radio Słuchacze, słuchajcie już najbliższy weekend, a właściwie w najbliższą sobotę, otwarcie obiektów sportowych przy ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, a tak naprawdę mecz charytatywny, na którym pojawi się wiele znanych gwiazd sportu i nie tylko. No na przykład na ten mecz zaprasza znany i lubiany Tomasz Hajto.

0: burmistrza.
1: Także już teraz wiecie, w jakiej ekipie będzie grał Tomek Hajto. No i koniecznie wybierzcie się na ten mecz.
2: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Słuchacze.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
10: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
11: Moja i Twoja muzyka.
12: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
13: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
14: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
6: Reklama.

0: A już za kilka chwil w Radio Słuchacze w punktualnie o 18:00 najnowsze wiadomości. W nich m.in. o mgłach, bo te się zbliżają i mają kierowcom bardzo mocno dokuczać. Które rejony Polski mają być objęte właśnie takim alertem mgłowym, gdzie należy uważać? O tym już za chwilę.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: pamiętaj mnie.
1: Reklama.
2: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
3: Uwaga, uwaga! 10. urodziny salonu Prestige Center. Z tej okazji do końca września darmowe konsultacje i 10% rabatu na zabiegi kosmetologiczne. Sochaczew, Olimpijska 10, lokal pierwszy. Telefon 570 090 908.
1: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
7: Na zegarach punktualnie 18 w Radiu Sochaczew to czas najnowszych wiadomości.
8: Rosja może atakować wschodnią flankę NATO rakietami i dronami, ostrzega premier. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny w związku z dronem na Ukrainie. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii na kolei. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może atakować państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, dronami i rakietami, oświadczył przed chwilą premier Donald Tusk. Jak mówi, taka jest ocena wywiadów państw NATO. Późna jesień i zima ma być krytycznym momentem w wojnie Rosji z Ukrainą.
9: My, świadomi tego, że te zagrożenia będą coraz bardziej koncentrowały się blisko granicy polskiej i świadomi tego, że te incydenty przypadkowe naruszenia przestrzeni powietrznej będą na razie koncentrowały się najprawdopodobniej w pobliżu przejść granicznych, podjęliśmy decyzję. No przede wszystkim wzmacniana jest infrastruktura wykorzystywana, zabezpieczająca Straż Graniczną i pracowników przejść granicznych. Wzmacniane będą posterunki i infrastruktura. Wojska inżynieryjne utrzymują siły i środki do wsparcia grup ewakuacyjno-poszukiwawczo-rozpoznawczych w Chełmie, Chrubieszowie, Zamościu, Jarosławiu i Przemyślu. A w odwodzie mamy siły i środki 16 Batalionu Remontu Lotnisk na wypadek ataku, który mógłby zdewastować czy jakąś płytę lotniska, czy tory kolejowe na przejściu granicznym. Chcemy być gotowi do natychmiastowej naprawy.
8: Dziś mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB informujące o zagrożeniu atakiem z powietrza. Komentuje ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego dr Beata Górka-Winter.
10: Rosja już de facto nas atakuje, robi to coraz śmielej, coraz odważniej. Ciągle znajdujemy właśnie różnego rodzaju rozbite drony, tak, na Pomorzu. To musimy je zestrzeliwać w powietrzu, czy właśnie ta sytuacja nawet z dzisiaj.
8: W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. To w związku z dronem wykrytym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy. I w związku z tym alarmem doszło dziś do ewakuacji w urzędach i szkołach oraz szpitalach w województwach lubelskim i podkarpackim. Ewakuowani byli sprowadzani na niższe kondygnacje lub do piwnic. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach, po której utrudnienia na torach utrzymywały się wiele godzin. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat, w przeszłości karani za przestępstwa przeciwko mieniu.
11: Mężczyźni ci zostaną doprowadzeni do tutejszej prokuratury. Przesłuchani przez prokuratora zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
8: Mówi prokurator Dawid Szulik. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Uwaga na gęste mgły, zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcja kierowcy jest spowolniona i zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg.
12: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
8: Gęste mgły mogą pojawić się dziś wieczorem i jutro o poranku, głównie na południu Polski.
13: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 18 stopni Celsjusza i przeważnie słonecznie. Tak wygląda aktualnie ta aura w Sochaczewie okolicy. Tatrach. No a w nocy ta temperatura spadnie do 9 kresek na plusie, tyle będzie najmniej. Jutro zapowiada się kolejny słoneczny dzień i nieco cieplej, do 23 kresek na plusie jutro możemy odczuć. Póki co, wracamy jeszcze do dzisiejszego wieczoru. Ciśnienie pozostanie umiarkowane, 1014 hektopaskali. Umiarkowany będzie również wiatr. Ten powie z prędkością 19 km na godzinę ze wschodu. Mocniej wiać nie powinno.
13: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: A już za chwilę w Radiu Sochaczew audycja Zajarani. Dzisiaj będą z nami podróżnicy, słuchajcie, którzy kamperem przejechali trasę z Polski do Japonii. Jak im się to udało? O tym już za moment właśnie w naszej audycji. Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty korzące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Gośćmi w studiu Radia Sochaczew i portalu tusochaczew.pl są Katarzyna Masłowska-Kędzior. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A także Dariusz Kędzior. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
3: Małżeństwo, które przejechało kamperem z Polski do Japonii. Warto to na początek odnotować, że pan Dariusz pochodzi z Teresina, także tutaj nasz również lokalny absolwent Liceum Chopina czy Szkoły Muzycznej.
5: Zgadza się.
3: Na wstępie, bo to jest informacja, o której rzeczywiście mogli też nasi słuchacze na przykład zobaczyć was w mediach społecznościowych, zobaczyć waszą przygodę. Przyjechaliście z Polski do Japonii z powrotem w 27 miesięcy. Skąd pomysł właśnie na tego typu przygodę, tego typu wyzwanie?
4: No gdzieś od zawsze lubiliśmy podróżować i wszystkie wakacje, wszystkie urlopy w pracy pakowaliśmy plecak i sobie gdzieś lataliśmy, jeździliśmy, zawsze organizowaliśmy to wszystko sami, nie z jakimiś biurami. Potem gdzieś w międzyczasie narodziła się idea spróbowania jeżdżenia kamperem. Mieliśmy takiego małego kampera własnoręcznie przerobionego. Bardzo nam się to podobało. No więc potem poszliśmy o krok dalej, kupiliśmy sobie większego kampera i stwierdziliśmy, że na Europę już trochę widzieliśmy, że chcemy zrobić coś więcej dalej. Też takie życiowe sytuacje się tak poukładały, że ja skończyłam doktorat i to był idealny moment, żeby zrobić sobie po prostu przerwę. No i podjęliśmy decyzję, no dobrze, do Tajlandii teoretycznie da się dojechać lądowo. No to próbujemy, stawiamy sobie wyzwanie.
3: Mhm. Czyli z Polski do Japonii, do Tajlandii da się dojechać kamperem, to udowodniliście.
4: Tak, znaczy jest, generalnie jest tak, naszym jakby pierwszym planem.
5: Pierwszy etap był, żeby dojechać właśnie do Tajlandii i zajęło to nam 8 miesięcy w samej Tajlandii, z pół roku spędziliśmy. No i mówimy, kurczę, już tak jesteśmy daleko w tej Azji, więc jeszcze sytuacja geopolityczna trochę się pokomplikowała. Wysyłamy auto do Korei i później do Japonii. Tam spędziliśmy kolejny rok. Tak więc no, przedłużyła się nam ta podróż z roku mniej więcej na ponad 2 lata, tak?
3: Muszę o to zapytać, czy kamper miewał jakieś usterki, bo to jednak jest sytuacja taka, że jesteście daleko i dużo tych kilometrów robicie. Czy mieliście jakieś wyzwania takie natury technicznej, z którymi musieliście się uporać?
5: Były, ale nie będę tutaj zanudzał mechanicznymi rzeczami, ale pokrótce powiem, że po 20 tysiącach silnik nam się popsuł w Rosji. Na szczęście na dobrych mechaników natrafiliśmy i ogarnęli temat i auto dojechało do końca. W Chinach poszło nam na jakieś tam łożysko piasta, więc jedno koło nie chciało się kręcić, no ale też ogarnęli temat w dzień. I jeszcze później w Japonii była jedna sytuacja, że jedna część zaczęła cieknąć. Lokalne serwisy nie chciały naprawiać tego. Na szczęście mama właśnie z Teresina tutaj wysłała paczkę nam, zestaw naprawczy i samemu z pomocą znajomego na wideo naprawiłem tą część i nie ciekło już i dojechaliśmy z powrotem.
4: Tak, ale taka podróż uczy, że każdy staje się po prostu w pewnym momencie mechanikiem. Nawet ja, a jestem blondynką, załapałam niektóre rzeczy samochodowe i byłam w stanie coś tam pomóc, podpowiedzieć, także naprawdę to uczy.
3: Można się tego też nauczyć w trakcie takich wyzwań.
4: Nie ma wyjścia.
3: To co ważne, jesteście twórcami projektu Globusami. Pod taką nazwą rzeczywiście publikujecie i pod taką nazwą rzeczywiście no to jest wasz projekt właśnie w ramach tej podróży. No i tutaj bardzo ważnym współpasażerem jest wasz pies. Jak to się stało, że on pojechał razem z wami? Albo może domyślam się, że bez niego to by nie dało się pojechać. To jest część waszej rodziny.
4: Tak, sam jest częścią rodziny. Nawet nazwa projektu Globusami zawiera w sobie imię naszego psa, Sami. Także imię naszego auta, które nazwaliśmy Globus. Więc stąd Globusami. Tak jakby zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jeżeli mamy psa, no to on jedzie z nami i to było bezdyskusyjne, dlatego też podróż kamperem nam to bardzo ułatwiała.
5: Jak się okazało, jest to najłatwiejszy sposób, jeśli ktoś chce z psem podróżować, najłatwiejszy sposób. Mniej papierów jest wtedy, nie trzeba, tak jak nie wiem, ktoś samolotem leci, to trzeba mieć wszystkie papiery na tip-top, a tutaj często przejście graniczne, nie wiem, które sobie przypominam, Kazachstan, Kirgistan, to tylko pogłaskali psa i do swidania, tak?
4: Sami ze względu na swoją aparycję. On to jest pies samojny, on jest biały, puchaty, zawsze uśmiechnięty, kochający ludzi, zero agresji, więc po prostu on nam tak ułatwiał kontakty też z ludźmi. Zawsze nas zauważali dzięki temu. Zawsze to były fajne rozmowy. Gdzieś tam dzieci podbiegały, bawiły się z Samim. Także no to taka gwiazda naszej podróży, jak my się śmiejemy z niego.
3: No właśnie, ja tak sobie o tym myślę, że taki pies może zdecydowanie te kontakty ułatwiać. Robi wrażenie po prostu i dzięki temu też ludzie reagują przyjaźnie.
4: Także taka, nawet taka historia, poznaliśmy w Korei taką dziewczynę właśnie dlatego, że my byliśmy z psem na spacerze i ona też była z psem na spacerze i 1 września przylatuje do nas.
5: Tak, okazało się, że ma znajomą z Zielonej Góry i właśnie 1 września do nas przylatuje, jedziemy do Krakowa. No ale dzięki właśnie psu tutaj poznaliśmy, ona też nam pomogła w Korei, jak to coś mieliśmy zamówić, to w Korei nie ma paczkomatów, więc pomogła użyczyć adres, więc no taka sytuacja.
4: Zaczęło się od tego, że ona też miała psa i my też psa. Tak.
3: Czyli dzięki tej przygodzie też powstały relacje, które miejmy nadzieję przetrwają. Tak. Już to pokazujecie.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
0: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
6: Radio Sochaczew. Reklama.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
11: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
14: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
13: Znaczy, Frosta kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
16: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
17: Moja i Twoja muzyka.
18: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
19: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
20: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
6: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Wracając do tego pierwotnego celu. Chcieliście przeżyć przygodę, chcieliście odpocząć. Jaki był wasz taki główny cel?
4: Dobre pytanie. No, na pewno chcieliśmy pokazać, że można żyć inaczej, że można stosunkowo tanim kosztem zwiedzać świat i każdego dnia mieć jeszcze na dodatek inne, nie wiem, inną panoramę, inne podwórko, nazwijmy to, inne pole wokół siebie, plaże. Często spaliśmy, nie wiem, tydzień na plaży, powiedzmy w Tajlandii, że można żyć inaczej i wcale nie trzeba być tutaj milionerem, żeby coś takiego robić.
5: Nie mamy żadnych sponsorów. My tak jakby wszystko finansujemy sobie sami. No właśnie podróż do Azji kamperem to nie są naprawdę duże koszty. I no tak jakby zaczynaliśmy od zera. Powiedzieliśmy sobie, okej, jest dobry moment, mamy kampera, wyjeżdżamy, robimy to i daliśmy sobie radę sami. I właśnie no jak ktoś o czymś takim marzy, to pokazujemy, że można.
3: Właśnie, bo to rozumiem, że to z marzeń powstał ten cały projekt i powstało to wasze podróżowanie kamperem.
5: Tak.
3: Powiedzcie mi w takim razie, co jest fajnego w podróżowaniu kamperem po prostu? Jakie plusy byście tutaj wymienili?
4: No pierwsze to chyba koszty, nie? Tak naprawdę, że tutaj w zależności od kraju, takim najtańszym krajem był Kirgistan, 3000 zł na miesiąc dla dwóch osób. No, reszta kraju była droższa, ale koszty to pierwsza sprawa.
5: No i wolność, tak jakby...
4: Jesteśmy elastyczni, tak naprawdę.
5: To, że się budzimy tak jak chcemy, że jak mamy ochotę, to pracujemy, jak chcemy zwiedzać, to zwiedzamy, jak chcemy siedzieć tydzień na plaży, to siedzimy. Oczywiście nie zawsze, no bo jednak są jakieś tam wizy, są jakieś rzeczy, które nas też trzymały w jakichś ryzach, no ale jest to kompletnie inne funkcjonowanie niż funkcjonowaliśmy wcześniej w pracy, na uczelni.
4: No i też odkrywamy takie miejsca, gdzie zwykli turyści nie dojeżdżają, tak jak nie wiem, w Japonii większość osób jeździ do trzech miejscowości, miast Tokio, Osaka, Kyoto, a my tak naprawdę zwiedziliśmy poza tymi miastami. No, dla nas Japonia to jest jakby poza tymi miastami.
5: Tak, i właśnie nam się ta Japonia podobała najbardziej poza tymi miastami, co bardzo wszystkim polecamy, żeby tak Japonię zwiedzać.
4: Tak, więc tutaj te trzy rzeczy, no i ogółem jeszcze tutaj podsumuję, że sama Azja, tam gdzie pojechaliśmy, no to był najlepszy wybór, ponieważ najlepsze jedzenie na świecie, najtańszy rejon świata i najbezpieczniejszy, więc tutaj takie trzy.
3: Czyli plusów jest dużo.
5: Tak, my na przykład, a propos tego bezpieczeństwa, na przykład w Tajlandii, no trafiliśmy, byliśmy tam pół roku, więc oczywiście, no trafiliśmy też takie miesiące, gdzie było bardzo gorąco, więc my potrafiliśmy spać z pootwieranymi drzwiami. Tak jakby tylne drzwi na oścież otwarte, boczne drzwi przesuwne też otwarte. My tak całą noc spaliśmy.
4: 30 stopni, tak.
5: I my się nie baliśmy, że ktoś do nas przyjdzie, coś nam zrobi, czy tam zostawialiśmy gdzieś kampera zaparkowanego, szliśmy na miasto. My się nie baliśmy, że coś się z nim stanie.
4: Tak, zabezpieczenia kłódki były nieużywane przez dwa lata.
5: Także Azja kamperem jest naprawdę bardzo, bardzo bezpieczna.
3: I ludzie też są pozytywni, bo to teraz chcę właśnie zapytać o to, w których krajach, może to nie zależy tylko od narodowości, ale jakie macie generalnie właśnie sytuacje z ludźmi? Czy to oni reagowali na was pozytywnie? Czy was jakoś gościli? Czy macie jakieś takie anegdoty? Albo może coś was zdziwiło w tych ludziach tam na miejscu?
4: Nie no, ogółem generalnie wszędzie ludzie są dobrzy, tak? Nie mieliśmy jakichś nieprzyjemnych sytuacji, niebezpiecznych, ale tak, co zapamiętaliśmy, to najbardziej gościnni ludzie, no chyba w Kazachstanie.
5: Kazachstan, tak.
4: Zdecydowanie najbardziej mieliśmy sytuację, właśnie przekroczyliśmy już, wjechaliśmy do Kazachstanu, pierwsza miejscowość, zaparkowaliśmy, jakieś osoby na motocyklach do nas przyjechały i pytają się, że jak się tam, czy jest okej, wszystko, pyta. No mówię, że trochę komary tną, no to oni zaraz jadą do sklepu i kupują nam wszystkie możliwe repelenty. Później następnego dnia do jakiejś restauracji
5: zapraszają. Tak, kilka dni byliśmy i oni tak jakby ciągle do nas przyjeżdżali, ciągle pytali, czy czegoś nie potrzebujemy, tak jak Darek mówi, do restauracji nas zapraszali, gdzieś na jakąś imprezę, także no naprawdę super, super mili. W Kirgistanie byliśmy też, bo nam się zepsuł samochód, tak dla odmiany. Trafiliśmy też do takiej kirgiskiej rodziny, więc też mieliśmy okazję sobie tam ze 2 czy ze 3 dni pomieszkać z nimi. Generalnie tak, ludzie raczej wszędzie bardzo przyjaźni, natomiast nasz kamper też się nie wyróżnia, on nie jest jakiś obklejony, więc bardzo często tak jakby po samym samochodzie nie byli w stanie stwierdzić, co my robimy, no i w dalekiej Azji już tak jakby ludzie nie rozpoznają, czy ta tablica samochodowa jest z Unii Europejskiej, a już z Polski to w ogóle, więc raczej było takie kompletne zdziwienie, ale jak to z Polski samochodem, to jest w ogóle niemożliwe.
3: Wróćmy do Samiego, bo to jest bardzo ważny element i mnie to ciekawi. Jak on reagował na te zmiany klimatu, na zmiany państw, miejsc? Czy, no bo trochę tutaj przed wejściem na ten rozmawialiście, że on jest urodzonym podróżnikiem tak naprawdę. Czy on rzeczywiście tak pozytywnie odbierał to, tą wyprawę?
4: Znaczy tak, tutaj właśnie to, co mówiliśmy, że podróż kamperem dla nas, jak i dla psa, no stopniowo pokonujemy te bariery, stopniowo wjeżdżamy do tej Azji. To nie jest tak, że lecisz samolotem 10 godzin i jesteś, nie wiem, w Tajlandii powiedzmy, tak? Tylko stopniowo. My do tej Tajlandii w 8 miesięcy dojechaliśmy, więc jakby i dla nas, jak i dla psa jest to bezpieczniejsze, no bo nasze tutaj brzuchy się przystosowały do tego jedzenia i tak naprawdę żadnych większych problemów nikt z nas nie miał, tak? Jeśli chodzi o, o jedzenie, nazwijmy to tak. Więc tutaj nie było jakichś problemów. No może z psem, no to bezpańskie psy, powiedzmy, w Turcji są ogromne te, jak się nazywają? Kangale?
5: No to takie psy pasterskie. Kangale czy tak. Jakoś tak. No to tak, to był problem w Turcji i w krajach typu Laos, Kambodża, Tajlandia. Tam też jest bardzo dużo takich psów bezpańskich, albo takich psów, które mają domy, ale gdzieś tam sobie żyją częściowo na ulicy. Wtedy są bardzo terytorialne, no nasz ten sami biały, puchaty gdzieś tam nie był przez nie lubiany, więc na to musieliśmy uważać.
4: Ale tak na przykład w Kazachstanie i Kirgistanie tam nie było psów, bo tam aż tak dużo, no bo to są kraje muzułmańskie, więc tam mało jest psów. Stosunkowo jest tam było bezpiecznie akurat, tak, więc mimo, że te kraje nie są jakoś super zamożne, no to te psy jakoś tam nie były problemem, tak, zazwyczaj w tych biedniejszych krajach jest większy problem z psami, tak jak właśnie daleko w Kambodży, w Tajlandii czy w Laosie, tak.
5: A później... No sami to miał wakacje życia na tym wyjeździe, no codziennie jakieś nowe zapachy, biegał sobie po plaży, kokosami się bawił, no stop jakieś dzieci się chciały z nim bawić, także no, on miał, myślę, czas swojego życia najlepszy i naprawdę no oprócz jakichś tam formalności, które trzeba było spełnić, to tak jak powiedzieliśmy, no podróż kamperem z psem jest jednym z łatwiejszych typów podróży.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz, wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
0: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55, nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: A do rozmowy z Kasią i Darkiem w ramach projektu Globusami wrócimy już za kilka chwil.
6: Autopromocja.
7: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
0: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
6: Autopromocja. Reklama.
9: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
7: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
7: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty korzące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: To teraz takie pytanie z kategorii oczekiwania rzeczywistość, bo domyślam się, że planowaliście tę podróż, mieliście jakieś założenie, jakieś oczekiwania. Co najbardziej już tam na miejscu zweryfikowało te oczekiwania? Czy musieliście być elastyczni w jakichś obszarach?
4: Trudne pytanie, ale...
3: Czy właściwie to, co sobie założyliście, to się spełniło?
4: Znaczy tak, założyliśmy sobie, żeby dojechać do Tajlandii i tak naprawdę mieliśmy duże oczekiwania co do Chin, nie? Tak naprawdę, jeśli
5: ale
4: chodzi o kraj.
5: Spełniło. W sensie, tak, Chiny nam się bardzo podobały.
4: Bardzo, ale wcześniejsze kraje właśnie, takie kraje jak Kazachstan, Kirgistan, traktowaliśmy jak tranzyt, a kraj właśnie Kirgistan to jest jeden z najbardziej górzystych, no najbardziej górzysty.
5: Jeden z ulubionych.
4: Gdzie można zobaczyć 7-tysięczniki. Właśnie nocowaliśmy na 3,5 tysiąca metrów z widokiem na 7 tysięcy. Więc ten kraj, jakby od niego nic nie oczekiwaliśmy, a najwięcej dostaliśmy, więc właśnie tutaj to było jedno z większych zaskoczeń.
5: Pozytywnych. Tak, raczej tak. Mieliśmy więcej takich pozytywnych zaskoczeń. No generalnie nam się wszystko podobało, my się cieszyliśmy na wiele rzeczy. Może tak, z takich zaskoczeń to tak jak czasem oglądamy jakieś osoby, które podróżują kamperami, oni mają taki porządek w kamperze. Nie, to jest niemożliwe, to po prostu musi być ustawione, bo nam się takiego porządku chyba nigdy nie udało utrzymać. Ale tak, no bardziej tak jakby pozytywnie nas wszystko zaskoczyło. To, czego musieliśmy pilnować, no to właśnie wizy, jakieś przepisy, ile czasu możemy być w danym kraju, no czasem też nie zdążyliśmy.

0: Najlepiej miał pies, bo pies żadnej wizy nie miał i mógł być w tych krajach, ruch bezwizowy.
1: Tak jest. To, co jest też ważne, to wasz projekt można obserwować w mediach społecznościowych. Jesteście, relacjonujecie to, co robiliście. No właśnie, gdzie was szukać i jaki macie feedback od waszych obserwujących?
0: No to tak, można nas znaleźć pod wspomnianą nazwą Globusami na Instagramie, Facebooku, YouTubie, TikToku. I co? My tak naprawdę tutaj bardzo wolno podróżowaliśmy, więc no te kraje stosunkowo wolno zmienialiśmy, mam na myśli Tajlandię, Koreę i Japonię, ale tutaj najbardziej z tego, co widzimy, najbardziej się podobał przejazd ostatni, czyli ten, który mieliśmy z Japonii, powrót przez Rosję. Tam zrobiliśmy w 20 dni 10 tysięcy kilometrów i tutaj po prostu...
2: No i trafiliśmy jeszcze na kryzys paliwowy w Rosji, więc tam wtedy oglądalność nam bardzo wzrosła. Znaczy, generalnie mamy widzów takich bardzo fajnych. Mamy osoby, które nas od samego początku gdzieś obserwują, wymieniamy się wiadomościami, ale też widzimy, i to nie tylko my, tak jak rozmawiamy ze znajomymi, to też takie prawidłowości widzą, że niestety im bardziej coś się dzieje źle u nas, tym większą mamy oglądalność. Także jak się coś zepsuje, jak ktoś jest chory, jak sam jego pogryzł pies i Darek też oberwał, jeździli na szczepienia przeciwko wściekli, to wtedy była duża oglądalność. Jak przejeżdżaliśmy przez Rosję i był ten kryzys paliwowy, no to była bardzo duża oglądalność. No ale właśnie taka, że no źle się dzieje, to zobaczymy, czy im się uda, czy nie. Natomiast jak gdzieś tam sobie już byliśmy w Japonii, czy w Tajlandii, na plaży, albo jakieś świątynie oglądaliśmy, to już ludzi mniej interesowało.
0: Musi być akcja po prostu.
1: Coś niespodziewanego. Jesteście już w Polsce, to powiedzcie, jakie macie dalsze plany? Czy macie jeszcze marzenie, żeby na przykład taką podróż albo inną powtórzyć? Czy co w przyszłości?
0: Na pewno Azja na ogromny plus. Myślę, że ciężko będzie znaleźć tak dobry kontynent.
2: Chętnie byśmy do tej Azji wrócili.
0: Byśmy wrócili dłużej. Chiny jeszcze eksplorowali, bo byliśmy tylko miesiąc, a Chiny są ogromne. Tam można by spędzić rok, powiedzmy. To na pewno. Natomiast na ten moment trzeba auto ponaprawiać. Przez miesiąc nie dotykałem się do auta, więc na razie odpoczynek. Będziemy jeździć po Polsce na różne spotkania. Właśnie niedługo jedziemy na pierwsze spotkanie kamperowe, później kolejne, więc będziemy też po Polsce trochę jeździć, opowiadać o tej podróży, bo jest o czym opowiadać. I jak ktoś zna Globus, myślę, że każdy z nas zna Globus, to jest jeszcze parę kontynentów, więc kto wie, może jeszcze gdzieś dalej pojedziemy. Na pewno poza Europę.
1: Poza Europę. A powrót do Polski był trudny?
2: Dla mnie był bardzo...
1: A czy tam na miejscu mieliście taki moment, że kurczę, na przykład zjadłbym takiego polskiego schabowego, albo wróciłbym do Polski, chociaż na jeden dzień?
0: No to tutaj, jeśli chodzi o jedzenie, no to są też Polacy, którzy mieszkają, załóżmy, w Tajlandii, więc są dwie polskie knajpy w Tajlandii. Oczywiście zahaczyliśmy o jedną, bo jedna była zamknięta, jedna była otwarta, pojechaliśmy. No i też w Kambodży spotkaliśmy Polaka, który robi jakieś tam różnego rodzaju te wędliny, pasztety, więc całą szufladę kupiliśmy i na miesiąc nam starczyło, więc da radę jeszcze, powiedzmy.
2: Gdzieś tam zawsze po drodze, jak nam się udawało jakieś polskie jedzenie dorwać, to oczywiście dorywaliśmy. Szczególnie, że kraje takie właśnie jak Kazachstan, Kirgistan, Mongolia, no co to jedzenie tam jest bardzo...
0: Naprawdę dobre jedzenie od Chin się zaczęło.
2: Tak, dopiero. Ale czy tęskniliśmy? Znaczy mieliśmy takie momenty, na przykład jak nam silnik w Rosji poszedł i wtedy faktycznie nie wiedzieliśmy, czy nie będziemy zmuszeni wracać. W Korei też mieliśmy duży problem z importem samochodu. Też wtedy tak jakby była taka możliwość, że w ogóle będziemy musieli do Polski wrócić, bo nam się do tej Korei nie uda auta zaimportować, ale tak, żeby sobie, mam dosyć podróży, wracam, to nie.
1: To tak na koniec naszej rozmowy pytanie otwarte, czy warto, jeśli ktoś na przykład z naszych słuchaczy, widzów zastanawiałby się, może sam myślał o takiej przygodzie, to co byście mu powiedzieli?
0: Koniecznie warto, nie trzeba mieć auta za miliony, nazwijmy to. Spotkaliśmy ludzi, którzy mieli auta za 20-30 tysięcy złotych i wcale nie były to osoby z Polski, tylko z Niemiec, powiedzmy, więc miały naprawdę bardzo podstawowe auta. Więc nie trzeba mieć super auta, można jechać, wszędzie znajdą się mechanicy, którzy pomogą, lepiej bądź gorzej. I najlepsza przygoda, najtaniej jak można podróżować.
2: Teraz jest też do Chin, jest okres bezwizowy dla Polaków do 30 dni. My jeszcze wtedy musieliśmy załatwiać wizę chińską, to jest dużo papierologii i takiej upierdliwej dosyć. Także no teraz jest też fajny okres, żeby do tych Chin sobie wjechać. Naprawdę warto, jak ktoś się waha. My też jesteśmy dostępni. Napisaliśmy też e-booka, takiego jak dojechać z Polski do Tajlandii drogą lądową i to jest taki e-book, który ma no, ponad 500 stron, takiej właśnie czystej wiedzy, jakichś adresów, jakichś formalności, więc tam wszystko tłumaczymy. Można też do nas napisać, my też odpisujemy na wiadomości, także jak ktoś ma takie pytania techniczne, co, gdzie,

0: gdzie, jak, to też odpisujemy i naprawdę, no, trzeba spełniać marzenia, jak ktoś o tym myśli i gdzieś tam siedzi mu to w głowie, to naprawdę jechać, bo najtrudniejszy jest pierwszy krok.
1: Kraj, który właśnie nam najbardziej spodobał, no to Tajlandia, Japonia i właśnie też do Japonii jest taka możliwość, powiedzmy, pół na pół, że można dolecieć i tam kampera wypożyczyć. Jen japoński jest teraz bardzo tani, więc Japonia jest dwa razy mniej więcej, no, dużo taniej się żyje w Japonii jak w Polsce, więc można sobie przylecieć, wypożyczyć kampera, 3 tygodnie zwiedzić sobie japońską wieś, jakieś różne góry piękne i też powiedzmy taka opcja, powiedzmy pół na pół bez własnego auta. Też dużo osób tak jeździ teraz po Japonii właśnie w taki sposób.
0: Tak, tak i tak byśmy też Japonię polecali.
2: Czyli z takim przesłaniem, żeby te marzenia spełniać, żeby robić ten pierwszy krok.
0: Oczywiście. Pierwszy krok naprawdę jest najtrudniejszy, no i powiedzenie rodzicom, tak jak w naszym przypadku.
2: To też na pewno
0: tak,
2: jest.
0: Tak, to było. A potem to już naprawdę, oczywiście, no trzeba mieć jakąś tam wiedzę, trzeba znać te przepisy, trzeba się mniej orientować, jak to wygląda, ale no naprawdę jest internet, można się też podpytać nas, można sobie poszukać.
1: Się w trasie uczyliśmy, tak? Tak? Nie wszystko wiedzieliśmy ten.
0: I
1: tak
0: samo w praniu po prostu.
1: Odnośnie języka, no, w dobie sztucznej inteligencji, czata GPT i tak dalej, wszystko można sobie, nie trzeba znać języka, no my znamy angielski, troszkę się rosyjskiego nauczyliśmy, więc tak naprawdę bez języka też dałoby radę dojechać. Spokojnie.
2: To, o co jeszcze muszę was zapytać, no bo rozmawiamy tutaj w Radiu Sychaczew, pochodzisz z Teresina, tak. Ale też właśnie wiem, że pozdrawiałeś i Teresin, i mieszkańców powiatu sochaczewskiego, że generalnie też pamiętałeś właśnie o tych naszych lokalnych mieszkańcach.
0: Tak, to co to też jeszcze też było, może wymiar. Jeszcze dodam, także jednym z takich naszych celów, no to było dojechać właśnie samochodem z polskiego Niepokalanowa do japońskiego Niepokalanowa. Także udało nam się wjechać tam samochodem pod ten klasztor w Nagasaki. Także też tam zrobiliśmy sobie pamiątkową fotografię.
1: Jakiś filmik,
0: też właśnie pozdrawialiśmy parafię Niepokalanów, no bo to jakiś jeden z takich naszych celów był.
2: To jest taka ładna klamra tutaj, polsko-japońska.
0: Tak,
2: którą spięliście. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękujemy.
2: O swojej podróży mówili na naszej antenie Katarzyna Masłowska-Kędzior oraz Dariusz Kędzior. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
4: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz, wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
6: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55, nawadnianie, roboty korzące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.

0: Radio Sokarzew. Reklama. Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
4: Tu Radio Sochaczew, jest 19.
5: Rosja może atakować dronami i rakietami państwa NATO, mówi premier. Rząd obiecuje wzmacnianie granicy i ochrony w internecie. Powiemy też o kontrowersjach związanych z nową szkolną dietą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, to prawdopodobny scenariusz rosyjskiej eskalacji, powiedział dzisiaj w Sejmie Donald Tusk.
6: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
5: Rosja zmienia strategię. Celem jest zniszczenie gospodarki Ukrainy i dostępu cywilów do podstawowych potrzeb, by sparaliżować państwo.
6: Spodziewane są ciągłe uderzenia o bardzo dużej częstotliwości i intensywności na 6 głównych miast ukraińskich.
5: Niewykluczone są też rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. Szef rządu podkreślał także, że Rosja nie jest zainteresowana żadnymi poważnymi rozmowami pokojowymi, przynajmniej do końca zimy. Dziś Rosja atakowała zachodnią Ukrainę. Przed południem mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza. Jeden z rosyjskich dronów uderzył niespełna 4 km od granicy z Polską. Jak mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, najważniejsze, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
7: Wojsko polskie za każdym razem staje w pełnej gotowości. Decyzje są podejmowane dobre. Za każdym razem wysyłamy powiadomienia. Nawet kiedy podrywana jest nasza para dyżurna. Wszystko po to, żeby też Polacy wiedzieli, co się dzieje.
5: Wiceszefowa resortu obrony dodaje, że Rosja testuje reakcję NATO. Wiceminister Cezary Tomczyk zapewnia, że do końca roku rząd zabezpieczy kolejne 200 km granicy państwa. Z kolei o zagrożeniu w internecie mówił wiceminister Krzysztof Gawkowski.
8: Rosyjskie służby specjalne, które organizują się takie mafie botów, różnego rodzaju działania operacyjne, które mają wprowadzać do polskiej infosfery nieprawdy.
5: To wszystko wieści z Sejmu. Dziś rząd poinformował o bezpieczeństwie państwa. Zmieniamy temat. Organizacje prawicowe i niektórzy rodzice będą protestować w sprawie szkolnej diety. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą ją zmienić. Na stoły wprowadzono w tym roku więcej warzyw i owoców oraz różne źródła białka kosztem smażonego mięsa. Krytykuje to Michalina Szymborska z PiSu.
9: Dzieci chodzą głodne, wracają głodne do domu, dlatego że nie są przyzwyczajone do takiej diety, tak naprawdę drakońskiej diety. Tych skarg jest bardzo wiele.
5: Odpowiada wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz z KO.
10: Nie wiem, czego oczekują radni PiSu, że będziemy za każdym razem dawać kotlety schabowe tym dzieciom, to jest jakiś absurd. Znaczy, uczmy dzieci, sami się też uczmy, zdrowej żywności.
5: Protest przed Sejmem ma się odbyć 26 września. Irlandia zbojkotuje przyszłoroczną Eurowizję. To demonstracja przeciw kryzysowi humanitarnemu w Gazie. Wcześniej podobną decyzję podjęła Holandia. Gdański ogród zoologiczny ma nowego mieszkańca. To Benek, panda Ruda, młody samiec, przybył do Trójmiasta z Belgii w ramach współpracy ogrodów. Chodzi o ochronę zagrożonego gatunku. Stworzy parę z gdańską samiczką pandy Jadziu.
11: Moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew. To teraz czas ruszyć nasze bioderka. No, przynajmniej do tego będzie zachęcała jak zawsze Shakira. Addicted to you na początek 19 na 94.9 FM. Za chwilę Chris Cup, Shimza, Dawid Kwiatkowski, Bruno Mars w duecie z Karol G też się u nas pojawią. Oskar Tamczyk, witajcie ponownie.

0: No ma ostatnio tę pasce do takich ballad Bruno Mars. Zresztą, do czego on nie ma dobrej pasy, to też jest inna sprawa. A to w duecie z Karol G i Steel w Radiu Sochaczew. Słuchajcie, a propos tego, co w najbliższy weekend, no to przypominamy o kilku wydarzeniach. No bo na przykład już w najbliższą niedzielę wyczekane przez wielu dożynki gminy Sochaczew w Feliksowie. Tak jest. Rozpoczną się o 12.30 korowodem wieńców dożynkowych. To wszystko będzie miało miejsce na boisku piasta Feliksów. Tam od 13.00 msza święta polowa z udziałem orkiestry dętej gminy Sochaczew. Później także o rozstrzygnięcie konkursów, występy dzieci i młodzieży, biesiada weselna, a także gwiazda wieczoru. No, nie wiem, czy kojarzycie? To jest taki mało znany piosenkarz, taki dopiero początkujący piosenkarz, taki, który dopiero się tak naprawdę wybija. O 21.00 na scenie zaprezentuje się Skolim.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Moja i Twoja muzyka.
12: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
13: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
14: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
11: Reklama.

Twój Radio Zhaczew. Słuchajcie, a propos tego, co w najbliższy weekend, no bo trochę się będzie działo, no to cały czas mówimy o tych wydarzeniach weekendowych, ale o nich warto przypominać, bo trochę ich będzie. Tak jest, w najbliższą sobotę ten mecz dla Mai i Stasia Tarasów, o tym przypominamy. Klubowe zakończenie lata w Łoniu, stulecie OSP Rybno, czy na przykład akcja darmowego chipowania zwierząt w Sochaczewie. To jeśli chodzi o sobotę. W niedzielę 87. rocznica wybuchu II wojny światowej, czyli obchody w granicy, dożynki gminy Sochaczew, gminne zawody sportowo-pożarnicze w Brochowie, wrak, race Milewo, zakończenie sezonu w Włoskotorówce. O tych wydarzeniach piszemy szerzej na tusochaczew.pl. Polecamy zakładkę Co, Gdzie, Kiedy, bo tam macie tę informację wylistowaną i można sobie coś wybrać, jakieś wydarzenie i spędzić w ten sposób weekend.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

0: spadnie deszcz.
1: Już za kilka chwil punktualnie o 20:00 najnowsze wiadomości w Radiu Sochaczew, a w nich między innymi o tym, o czym już apelowaliśmy, ale warto o tym przypominać, bo w lesie teraz możecie natknąć się na szczepionki dla lisów przeciw wściekliźnie, no i warto wiedzieć, jak wyglądają i warto uważać. O tym już za moment, o tym szczepieniu i o tym, jak po prostu zachować się w sytuacji, gdy taki zielony pakiet znajdziecie. Będzie także między innymi o polskich siatkarzach, którzy doznali pierwszej porażki na Mistrzostwach Europy, ale także awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie, a więc źle nie jest. Natomiast no, rzeczywiście Bułgarzy naszą pasę zakończyli. O tym już za chwilę w najnowszych wiadomościach, także tych sportowych.
2: 94,9 FM. Radio.
3: Radio Sochaczew.
2: Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
4: Tu Radio Sochaczew, jest 20.
5: Alerty na wschodzie Polski. Premier ostrzega przed rosyjskim zagrożeniem. W lasach możemy natknąć się na szczepionki dla lisów przeciw wściekliźnie. Średnio 4000 zł potrzebują na życie studenci. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, powiedział dziś w Sejmie premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu zabrał głos po ostatnich działaniach Rosji w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy. Ostrzegł przed możliwymi atakami na Polskę i inne państwa NATO. Podobnie jak premier uważa generał w stanie spoczynku Bogusław Pacek.
6: Putin zrobi wszystko i już to robi, żeby zdławić Ukrainę w taki sposób, żeby podczas jesieni i zimy wygrać wojnę z Ukrainą. Ukraina rzeczywiście ten obraz ma, nie chcę powiedzieć, że czarny, ale ciemny. Brak środków przeciwlotniczych, brak środków obrony powietrznej, brak dronów przechwytujących, trudności na froncie z pozyskaniem nowych żołnierzy.
5: Polskie siły zbrojne podorwały dziś myśliwce w związku z dronem, który zbliżył się do polsko-ukraińskiej granicy na odległość 4 kilometrów. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali na telefony RCB alerty informujące o zagrożeniu atakiem powietrznym. W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. Bezzałogowiec nie wleciał jednak do polskiej przestrzeni powietrznej. Premier miał też inny apel, zaapelował do wszystkich sił politycznych, aby już nigdy nie pojawił się w Polsce głos kwestionujący lojalność kraju wobec sojuszników w kwestii realizacji artykułu 5 NATO. Podkreślił, że jako kraj graniczny Polska będzie szczególnie potrzebować lojalności sojuszniczej. Zmieniamy temat. Od dziś do końca września w lasach województw łódzkiego i świętokrzyskiego rozrzucane będą szczepionki dla lisów przeciw wściekliźnie. Na takie szczepionki można się natknąć, spacerując po lesie w poszukiwaniu grzybów. Stąd apel do leśników, by zachować ostrożność, bo szczepionki są przeznaczone dla lisów, a dla psów są trujące. Dlatego jeśli znajdziemy niewielki brązowo-zielony pakiet, przynętę dla zwierząt, najlepiej go po prostu zostawić, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
7: Przede wszystkim nie należy jej dotykać, podnosić ani rozłamywać. Jeśli jednak dojdzie do kontaktu z płynną zawartością szczepionki, trzeba dokładnie umyć miejsce wodą z mydłem i skontaktować się z lekarzem.
5: Szczepionki na teren lasów będą zrzucane z samolotów. Studenci w Polsce wydają na utrzymanie średnio ponad 4000 zł miesięcznie. Wydatki są nieco wyższe niż rok temu, podaje raport Portfel Studenta. Najwięcej kosztują mieszkanie, jedzenie i czesne. Coraz więcej młodych ludzi łączy naukę z pracą, by poradzić sobie z rosnącymi kosztami życia. Mimo to niemal co drugi student regularnie odkłada pieniądze na oszczędności. Zwycięska pasca została zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze doznali pierwszej porażki na Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. O odpuszczaniu nie było mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
8: Nie, nikt nam nie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców Gradka. Świetnie się to na pewno oglądało.
5: Po czterech spacerkach taki sprawdzian był potrzebny.
8: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować.
5: Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znowu zagramy z Bułgarią w ćwierćfinale.
9: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
10: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Motor Lublin podejmie Raków Częstochowa, a Piast Gliwice spotka się z obrońcą trofeum i liderem rozgrywek ligowych Górnikiem Zabrze w 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Dziś odbyło się losowanie par tego etapu rozgrywek. W poprzedniej rundzie odpadło aż 7 drużyn z ekstraklasy, w tym Legia, Pogoń Szczecin i Widzew Łódź. Spotkanie 1/16 finału odbędą się pod koniec października. Nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec Jurgen Klopp na pierwsze zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów powołał aż 44 piłkarzy. Zamierza ich podzielić na dwie drużyny, a każda rozegra po dwa spotkania. Klopp wysłał powołania do 16 debiutantów, ale w kadrze jest także 15 piłkarzy, którzy uczestniczyli w nieudanym dla Die Mannschaft Mundialu. Zmagania w Lidze Narodów Niemcy rozpoczną 24 września od potyczki z odwiecznym rywalem, czyli Holandią w Amsterdamie. Później czekają ich mecze z Serbią oraz dwa z Grecją. Zwycięska passa została zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze doznali pierwszej porażki na Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Drabinkę mają korzystną, choć na ich drodze do medalu może stanąć ponownie Bułgaria. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
12: Polacy do meczu z Bułgarią przystępowali w komfortowej sytuacji, bo mieli już zapewniony awans z pierwszego miejsca. O odpuszczaniu nie było jednak mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
8: Nie, nikt nad mnie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, wymiana cios za cios dla kibiców Gratka. Świetnie się to na pewno oglądało.
12: Po czterech gładko wygranych meczach taki sprawdzian był nam potrzebny.
8: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja, wiemy nad czym mamy pracować.
12: Musimy to potraktować jako lekcję, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
13: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z takiego spotkania, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
12: Uwaga, ta przyszłość to kwestia 5 dni. Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znów ze sobą zagramy w ćwierćfinale turnieju. Ale są też dobre wieści. Już wiadomo, że na drodze do wielkiego finału nie staną nam potęgi ani Włosi, ani Francuzi.
11: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
9: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
10: Sponsorem programu jest Kamix, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Czwartkowy wieczór z najlepszą muzyką, czyli program Moja i Twoja Muzyka w Radiu Sochaczew. Rudimental, Ella Aid na wokalu, Waiting All Night. Na początek 20. Oskar Tomczyk, wita gdzie ponownie.

0: Już za chwilkę w Radiu Sochacze przypomnimy rozmowę z naszym gościem dnia. Tym razem zajrzymy do Nadleśnictwa Radziwiłłów i porozmawiamy o akcji Bezpieczna Jesień, o projekcie planu urządzania lasu czy ćwiczeniach ze strażą pożarną. O tym opowie nasz gość, rzecznik Nadleśnictwa, czyli Jan Szczurek. Zostańcie na 94 i 9 FM.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
7: To jest powtórka audycji.
2: A naszym gościem jest Jan Szczurek, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Radziwiłłów. Dzień dobry.
8: Witam panią, witam słuchaczy.
2: 14 września rozpoczęła się w naszych lasach akcja Bezpieczna Jesień. Co to za akcja, na czym polega, po co jest?
8: No, po powrotach z urlopów wszelkich, jak się tylko pojawią grzyby, to wszyscy masowo ruszają na te grzyby. Też na nowo przywracamy naszą aktywność taką już pourlopową. W związku z tym tych jest no, dużo uczestników w tym lesie różnych. Akcja straży jest po to, żeby uniknąć wszelkiego rodzaju niewłaściwych zachowań, żeby tutaj działać prewencyjnie. Straż w tym momencie w porozumieniu z różnymi innymi służbami, w zależności od miejsca w kraju, będzie tutaj wspólne patrole przeprowadzać. Ta akcja nie jest skierowana przeciwko komukolwiek. Tu chodzi o to, żeby na tej wspólnej naszej przestrzeni leśnej, którą udostępniamy społeczeństwu, żeby panował ład, porządek, żeby nikomu się nic złego nie stało. Także proszę o wyrozumiałość, proszę o to, żeby ewentualnie do różnych poleceń straży leśnej się tutaj stosować. Często w pogoni za tymi grzybami zostawiamy samochody w niedozwolonych miejscach, wjeżdżamy do tego lasu, często dojazdy pożarowe blokujemy. A pamiętajmy, że w dalszym ciągu jeszcze obowiązuje zagrożenie pożarowe. Mhm. Także bardzo prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do różnych poleceń straży.
2: I rzeczywiście wy jako leśnicy widzicie ten wzmożony ruch mieszkańców po lasach jesienią?
8: Tak. Widzimy ilość pojazdów nieuprawnionych do wjazdu stanowczo bardzo, bardzo wzrasta i tutaj no, tłumaczymy, no ale czasami się to różnie kończy.
2: Po prostu tak, robi się wszystko, żeby tylko pojechać gdzieś, no pewnie tak, gdzie nikogo nie ma i na pewno są grzyby.
8: Jak są grzyby, to wszystko inne już traci dla nas często znaczenie, bo grzyby są najważniejsze, a pamiętajmy, że za wjazd do lasu możemy dostać mandat.
2: A właśnie jak to jest z tym jeżdżeniem po lesie? To znaczy są drogi, po których można i drogi, po których nie można?
8: Generalnie zakaz po drogach leśnych jest wszystkich. Natomiast wyjątki stanowią drogi udostępnione do ruchu. Mhm. Ale to one są oznaczone stosownymi znakami, także oznaczone są tutaj drogi, po których można jeździć, po wszystkich pozostałych jeździć nie wolno.
2: Nie wolno i tego się należy stosować dla bezpieczeństwa wszystkich tak naprawdę.
8: Tak, wszystkich, zwłaszcza chodzi tutaj o bezpieczeństwo mieszkańców lasu, chodzi o to, żeby w tym lesie możliwie te naturalne procesy były niezachwiane, no bo jak zaczniemy wszyscy masowo jeździć, tak jak po mieście, to ten las przestanie być lasem.
2: Mm-hmm. No i też niszczy się chyba podłoże.
8: Tak, zanieczyszczenie, niszczymy nawierzchnię, często wjeżdżamy tam, gdzie rośnie runo, tak.
2: Ta akcja, kiedy możemy się spodziewać tych większych kontroli, potrwa do kiedy?
8: One już trwają. Ona się zakończy 18 września.
2: Października pewnie.
8: Października. Także mam nadzieję, że ona się zakończy pełnym sukcesem, nikomu nic się nie wydarzy, nie stanie złego. Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo tak naprawdę.
2: I wyciągniemy wnioski. Też takie na przyszłość, czegoś się nauczymy dzięki tej akcji. Dobrze, zmieniamy wątek. Przechodzimy do bardzo ważnego tematu dla was leśników z nadleśnictwa, ponieważ przed wami narada projektu planu. Tu chodzi o plan urządzania lasu, który będziecie realizować przez najbliższe 10 lat, więc poważna sprawa.
8: No tak, kolejny plan dziesięcioletni już w mojej kadencji. Prace nad budową tego planu, one się rozpoczęły w zeszłym roku, na początku roku, czyli to już jest prawie dwa lata będą trwały te prace. Narada projektu planu jest to taka już, można powiedzieć, podsumowanie pewnych prac, które zostały do tej pory wykonane. Jeżeli tam nie będzie jakichś większych uwag do tego, co zostało już zrobione, no to wtedy te materiały zostaną przekazane do ministerstwa celem zatwierdzenia, podpisania. Ta narada ma się odbyć 15 października w miejscowości Bartniki, w restauracji Verde Giardino. No tam już wiem, że regionalna dyrekcja stosowne zaproszenia wysyła do różnych podmiotów, które muszą uczestniczyć w tym wydarzeniu. No liczymy, że to wszystko nam się uda przed końcem roku zakończyć, żebyśmy już z nowym rokiem mogli, z nowym planem urządzania lasu przystąpić
2: do jego realizacji.
8: Pamiętajmy, że taki plan urządzania lasu, on obowiązuje przez kolejne 10 lat, więc tutaj od razu obalam wszelkiego rodzaju mity, że w zależności od tego, kto rządzi, to się wycina więcej albo mniej. Nic bardziej mylnego. Jest to etat dziesięcioletni, ustalony, on jest realizowany w miarę sukcesywnie, mniej więcej co roku 1/10 tego planu jest realizowana. My jesteśmy jako leśnicy bardzo szczegółowo rozliczani z realizacji tych zadań, bo to są zadania powierzone przez ministerstwo, więc no, musimy się z tego wywiązać.
2: I kolejny temat. Już 26 września, także jeszcze szybciej, będziecie mieć wspólne ćwiczenia ze Strażą Pożarną.
8: Tak, tych wydarzeń dotyczących różnego rodzaju szkoleń na terenach leśnych jest coraz więcej. Tutaj mówimy akurat o ćwiczeniach ze Strażą. Chodzi o to, żeby bez konkretnego takiego powodu przymusowego, żeby wypróbować różnego rodzaju koordynacje i różne warianty. Tym razem będziemy chcieli też przetestować gaszenie pożaru z wykorzystaniem samolotu. Mieliśmy taką sytuację na wiosnę, że samolot pomagał nam gasić pożar w leśnictwie Bolimów. Tam pewne niedogodności wystąpiły. Musimy to wszystko skoordynować, żeby lepiej to funkcjonowało. Także cieszy to, że różnego rodzaju straże, bo to i OSP, i PSP, i my w tym wszystkim musimy się znaleźć na jednej przestrzeni, ze sobą się porozumiewać i takie działania, takie ćwiczenia na pewno będą sprzyjać lepszemu, sprawniejszemu działaniu na przyszłość.
2: Są potrzebne, bo do tych pożarów dochodzi. Wspominał mi pan przed wywiadem, że dalej jest zagrożenie pożarowe
8: w
2: lasach.
8: W dalszym ciągu jest zagrożenie pożarowe. Są wyjątkowe sytuacje, gdzie tam tego deszczu spadło na tyle dużo, że już przestaną tam, powiedzmy, prowadzić takie działania monitoringowe, bo pamiętajmy, że cały czas w nadleśnictwach dostrzegalniach są prowadzone dyżury. My tam na bieżąco prowadzimy od zmierzchu do świtu praktycznie obserwacje terenu. Leśniczowie, służba terenowa też są cały czas w gotowości. Jeżeli coś złego się dzieje, to szybciutko reagujemy i dzięki temu te pożary są bardzo małe, niedużej powierzchni. Choć ten rok też pokazał, tam na Lubelszczyźnie, że jednak mimo różnych działań, jeżeli jest bardzo sucho, niestety nie można sobie z żywiołem poradzić. Ale u nas na szczęście nie było takich sytuacji. Także mam nadzieję.
2: Oby tak dalej. Na zakończenie naszej rozmowy wrócimy do grzybów, tylko już bardziej sympatycznie, to znaczy już nie będziemy mówić o kontrolach, tylko będziemy zapraszać na organizowaną przez was akcję grzybobrania.
8: Mhm. No tak, to jest już taka u nas historia, jeśli chodzi o te akcje. One od wielu lat już się toczą. Tym razem zapraszamy, żeby się zapisywać. 10 października taka akcja grzybobrania się u nas odbędzie, też w Bartnikach przy parkingu. No cóż, wszystkie niezbędne informacje są na stronie internetowej, tam jest regulamin, tam trzeba się zgłosić. Wiadomo, zachęcam, żeby nie zwlekać, dlatego że mamy liczbę miejsc ograniczoną, no bo to też musimy jakoś organizacyjnie to wszystko ogarnąć. Myślę, że grzyby będą, bo na razie warunki są sprzyjające. Zawsze ta akcja cieszy się bardzo fajnym takim powodzeniem. No, na koniec jakieś ognisko, kiełbaska, konkursy. Także ale serdecznie to, zapraszamy.
2: Jak to wygląda, to zbieranie grzybów z leśnikami?
8: Są wyznaczone tereny, gdzie sobie spacerujemy. Wszyscy dostają, uczestnicy, taką mapkę. Jest instruktaż, jak się nie zgubić w lesie. To też jest taka, no, przyjemne, spożyteczne, bo to jest też taka wiedza praktyczna, którą można wykorzystać wszędzie. No i później najczęściej jest konkurs grzybów na najładniejszego, najwięcej. No, później są też różnego rodzaju takie nasze zabawy edukacyjne. Chodzi o to, żeby przy każdej takiej akcji troszeczkę tak próbować przemycić trochę wiedzy leśnej, trochę takich informacji o tym, jak się zachowywać w tym lesie, co tam można robić, czego nie można, czego unikać.
2: No i pewnie o samych grzybach wiecie więcej niż przeciętny mieszkaniec.
8: No tutaj to bym dyskutował bardzo, tak, dlatego że często autochtoni znają takie miejsca i takie sekrety, że my nawet terenowcy o tym nie wiemy.
2: Okej, to zapraszamy serdecznie, zapisy trwają. To grzybobranie, tak jak pan powiedział, 10 października.
8: Tak, zapraszamy odwiedzić naszą stronę internetową, tam wszystkiego się można dowiedzieć, a grzyby na pewno będą.
2: Obiecał to pan Jan Szczurek, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Radziwiłłów. Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję również.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
7: Była to powtórka audycji.

0: Jeśli szukacie dla siebie jakiegoś pomysłu na spędzenie tego najbliższego weekendu, a chcielibyście pójść na jakieś wydarzenie, no to tych wydarzeń mamy bardzo dużo, to znaczy mamy takie miejsce, w którym możecie je wszystkie zobaczyć w taki intuicyjny sposób. Tu sochacz.pl, zakładka co, gdzie, kiedy, tam was odsyłam, tam przeczytacie na przykład o Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach, tak, już w ten weekend, o charytatywnym meczu dla Mai Stasi Tarasów, połączony z otwarciem obiektów przy ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, będzie o stuleciu OSP Rybno, czy wielu, wielu różnego rodzaju wydarzeń. No, nie zabraknie również tematu dożynek gminy Sochaczew w Eliksowie. Tu sochaczew.pl, wchodźcie i sprawdzajcie.
1: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

Wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem